Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Zarzuty za atak na policję w wykonaniu pijanej pary z dzieckiem pod opieką. Polska oswaja auta autonomiczne. Testowanie technologii sformalizowane. Rynek najmu mieszkań nieco bardziej przyjazny dla wynajmujących.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Nawet 3 lata więzienia grożą rodzicom 2-letniego chłopca z Kołobrzegu. 19-letnia kobieta i jej 21-letni partner byli pijani, kiedy opiekowali się dzieckiem. Po przyjeździe policji zaatakowali mundurowych. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
3: Prawda Antyradia.
2: Pojazdy autonomiczne pod nadzorem. Instytut Transportu Samochodowego został krajowym koordynatorem prac badawczych. Czyli wszystkie firmy, które będą chciały testować te technologie, będą się musiały do nich zgłosić po zezwolenie. Dyrektor Instytutu, profesor Marcin Ślęzak.
4: Dzięki procedurom i nadzorowi państwa możemy prowadzić badania w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wspierać innowacje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i efektywność transportu.
2: ITS będzie na przykład wyznaczać obserwatorów do testów, w razie wypadku będzie odpowiadać za przesłanie wszystkich nagrań policji.
3: Prawda Antyradia.
2: Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Mimo wygaszania tarczy osłonowej zostaje uchylona furtka, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
2: Koszt programu CPN wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. Po jego wygaszeniu litr benzyny 95 kosztuje nawet 6,80.
3: Prawda Antyradia.
2: To dobry moment na zmianę mieszkania. Tego wynajmowanego na rynku przybywa ofert.
6: Ponad 60 tysięcy ogłoszeń z tytułem mieszkanie na wynajem w 17 największych miastach w Polsce. Tyle było ich w maju. To prawie 10% więcej niż w kwietniu i o ponad 20% więcej niż przed rokiem. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
7: A jednocześnie też stawki najmu pozostają w miarę stabilne. One co prawda trochę wzrosły o 3,5% w porównaniu do poziomu sprzed roku.
6: Wyjątkiem są Toruń, Bydgoszcz i Radom. Tam ceny wzrosły o 8-10%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Kropi w pasie od Opolszczyzny i Śląska przez Łódzkie i Mazowsze po Podlasie. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 20 stopni w Warszawie. Temperatura wzrośnie dziś do góry 24. Na północy może kropić w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie. Temperatura taka jak dziś. W niedzielę bez zmian na termometrach, ale deszcz prawie wszędzie.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Magda Mleczko, zapraszam. Krainą miodem płynącą stanie się skansen w Chorzowie. W niedzielę 5 lipca będzie tam Dzień Miodu. Ale to jeszcze nie wszystko, co czeka nas w te wakacje. Bo jest też kilka nowości. Jak na przykład spacery z psim behawiorystą, albo na przykład etnowakacje z warsztatami. O tym wszystkim więcej powie Wam dyrektorka chorzowskiego skansenu Paulina Ciosgórska. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: No to od tych miodków zaczniemy. Ja wiem, że Ty nie jesteś fanką miodu, rozmawiałyśmy o tym kiedyś, ale myślę, że wiele osób jednak ten miodzik bardzo lubi.
9: Tak, ale przyznam, że tutaj wrócę do postaci profesora Stojko, który właśnie będzie dostępny 5 lipca. To jest taki ekspert, wybitna postać i właśnie nie wspominałam sobie ostatnio rozmowę z nim na temat tej mojej niechęci do miodu w postaci takiej naturalnej. Natomiast dyskutowaliśmy o tym, jak przemycić jednak ten miód w tym pożywieniu, żeby mimo wszystko korzystać z tych właściwości i parę takich recept otrzymałam, więc o tym między innymi też będziemy rozmawiać właśnie 5 lipca. To jest taki niezwykły dzień, kiedy ten miód, ta praca pszczelarska, praca pszczelarzy, to rzemiosło, ten zawód jest szczególnie nobilitowany tutaj w naszym muzeum. Jest sporo wystawców, jest oczywiście konkurs na i głosowanie na najlepszy miód wystawiony podczas naszej imprezy, też się cieszy dużą popularnością. Ten konkurs, są słoiki zanonimizowane, można próbować miodu i oddawać głosy właśnie.
10: Co znaczy to słowo? Jak
9: zanonimizowane, to znaczy, że każdy z producentów wystawia swój słoik, etykieta jest zaznaczana, tak żeby nie sugerować się, że na przykład no, daną markę czy danego producenta sobie cenimy, albo już wcześniej próbowaliśmy na przykład danego miodu, albo znamy tego pszczelarza, więc właśnie, żeby ten werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy, opierał się tylko na tych walorach rzeczywiście smakowych. Etykiety są pozasłaniane, natomiast publiczność ma okazję spróbować właśnie na takim wafelku i zagłosować na najlepszy miód właśnie tego dnia. Myślę, że to też jest dla tych pszczelarzy, dla tych producentów duże wyróżnienie, ponieważ to właśnie ci goście, którzy są no taką najbardziej krytyczną publicznością, głosują na produkty. Ale nie tylko same degustacje, bo będzie pokaz wirowania miodu, będą oczywiście ule pokazowe, skrzydlaci przyjaciele, jak co roku będą z nami, będą nasi pszczelarze dyżurujący od lat w naszym muzeum. Będzie można oczywiście obserwować pracę pszczół, dowiemy się w jaki sposób powstają miody, ale też na przykład jak odróżnić miód prawdziwy od sztucznego. Tu też profesor Stojko jest ekspertem w tej dziedzinie. To też ważne, bo na rynku jest mnóstwo różnych produktów pszczelich. Mm-hmm. Jak nie dać się oszukać, jak właśnie korzystać
10: czy
9: z tych właściwości.
10: Czy lepiej taki też lany na przykład, czy taki już scukrzony?
9: Tu nie jestem ekspertem, też zależy. Są różne rodzaje miodu, one tam podlegają różnej krystalizacji. Są dyskusje na temat tego, który jest taki najbardziej wartościowy. Mamy też, szczerze mówiąc, stosunkowo niedawno się spotkałam z takim gatunkiem miodu jak miód leśny, gdzie faktycznie jak się powącha, to czuć takie powiedzmy aromaty trochę sosne, jakiejś żywicy, więc tutaj tych rodzajów, czy wrzosowy też taki bardzo charakterystyczny kolor takiego miodu, mocno taki zabrązowiony, więc tak jak powiedziałam, fanką nie jestem, natomiast jest to faktycznie wyjątkowa impreza. Mówię fanką, jeżeli chodzi o smak, natomiast wyjątkowa impreza właśnie pod tym względem, że można się bardzo dużo dowiedzieć, sporo doświadczyć, sporo zaobserwować, ale też warto podkreślić, że jest to impreza bezpieczna, ponieważ no, pszczelarze znają się doskonale na swojej robocie. Mamy odpowiednie ostrzeżenia, czy też ogrodzenia, gdzie te ule są prezentowane, także nikomu na pewno nie stanie się krzywda.
10: Będzie też wystawa pszczelarska.
9: Tak, my tutaj częściowo właśnie podczas imprezy Dzień Miodu będziemy zdradzać kulisy wystawy, która jest w przygotowaniu i jej otwarcie nastąpi we wrześniu. Natomiast już teraz mamy o czym mówić na zewnątrz spichlerza, który będzie centralnym punktem wystawy. Mamy pewne niespodzianki już dla naszych odwiedzających. Nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale można będzie też się przypatrzeć już jak ta wystawa powstaje. Oprócz tego zaplanowaliśmy warsztaty. Nasi edukatorzy będą wspólnie wykonywać świece z węzy pszczelej. Można sobie dosyć szybko taki produkt wykonać. Poza tym dla najmłodszych mamy przygotowane w temacie przedstawienie przygody kapryśnej księżniczki, teatrzyk Śląskie Skarbki. To również dla tych najmłodszych naszych gości.
10: Ja przypomnę, że Dzień Miodu w Chorzowskim Skansenie będzie dokładnie 5 lipca. To teraz przejdźmy do tych waszych nowości, czyli te spacery z psim behawiorystą. Kiedy one ruszają?
9: Jeden ze spacerów już się odbył w czerwcu. To był taki nasz projekt pilotażowy, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest na to zapotrzebowanie ze strony naszych odwiedzających. Ponieważ my zauważyliśmy od wewnątrz, że ta potrzeba absolutnie jest. Od dawna do nas przychodzą goście z czworonogami. Psy są tu mile widziane w naszym muzeum. W wystarczy smycz. Natomiast ponieważ na terenie muzeum mamy zwierzęta gospodarskie, a i również zwierzęta dzikie, takie jak sarny czy zające, ta obecność psów podczas zwiedzania może być dla takich zwierząt dyskomfortem. Może być też dyskomfortem dla samych odwiedzających, spacerujących z psami, ponieważ nie wiedząc, że na terenie na przykład przebywają zające, psy mogą być wiedzione instynktem i na przykład pociągnąć takiego spacerowicza, bądź też po prostu urwać się i uciec. Zdarzało się. I razem z naszą panią Patrycją, którą tu serdecznie pozdrawiam, to jest nasza zootechniczka nieoceniona, doszłyśmy do wniosku, że warto by było spotkać się z behawiorystą, który zaleciłby, w jaki sposób faktycznie spacerować w takiej przestrzeni. Wiemy, że te spacery są dosyć modne, pojawiają się gdzieś w przestrzeniach miejskich, nawet w sklepach czy w galeriach handlowych. Natomiast no, my doszłyśmy do wniosku, że nasze muzeum jest tak specyficzne, nie jest typowym parkiem i tutaj widać pewien luz odwiedzających, że traktują trochę nasze muzeum jak park, stąd też często się zdarza, że psy są spuszczone z tej smyczy, na której powinny być zapięte. I druga sprawa, zwiedzający podchodzą na przykład do zagród z królikami, gdzie te psy czasami ujadają, a króliki są w stanie przedzawałowym.
11: Zastraszone są.
9: Dokładnie. Więc uznałyśmy, że spotkamy się z behawiorystą, żeby przedyskutować właśnie taką formę spaceru, takiego uważnościowego dla tych odwiedzających z psami, żeby właściwie się zachować właśnie przy tych zagrodach, żeby odczytywać też pewne zachowania naszych zwierząt, czy to kóz, czy właśnie królików, które sygnalizują, że należy odejść od tego płotu i po prostu tych zwierząt nie stresować. Tutaj absolutnie nie chcemy zakazać tych odwiedzin, natomiast chcemy, żeby one były przyjazne też dla tych zwierząt, które u nas egzystują. I tak faktycznie taki spacer się udał. Mieliśmy 15 takich psich bohaterów, psich gości. Rzeczywiście tutaj behawiorysta Dawid Baron z dużym doświadczeniem poinstruował, poznał też te zwierzęta, każdemu coś doradził, bo zawsze pytał właśnie z czym jest problem albo jaki pies ma charakter. To jest też kwestia takiej koegzystencji w terenie, również z innymi psami. To nie tylko mówimy tu o zwierzętach gospodarskich w naszym muzeum, ale też o tym, że są inni zwiedzający z psami i jak właśnie się zachować w momencie, kiedy nasz pies na przykład nie lubi samców. A jeżeli chodzi o suczki, to zdecydowanie lepiej się zachowuje. Więc tutaj też parę porad zawsze się właśnie pojawiało, więc każdy pies jest traktowany indywidualnie. Oczywiście na terenie naszego muzeum są miski z wodą w dużej ilości. Jest specjalna mapka, gdzie te miski są naniesione i można psa napoić. I właśnie taki najbliższy w sumie wśród naszych weekendów postaraliśmy się wygospodarować, bo było dużo pytań właśnie o ten, kiedy będzie kolejny etnospacer. Z psim behawiorystą 19 lipca właśnie się taki spacer odbędzie, także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale myślę, że warto.
11: Warto też poczekać na etnowakacje z warsztatami. Poczekać było, bo one już się rozpoczęły?
9: W zasadzie rozpoczynamy właśnie Dni Miodu. Wtedy też już będą pierwsze warsztaty takie prezentowane, natomiast potem 7 lipca startujemy pełną parą i w zasadzie codziennie, w zasadzie wtorki, czwartki, tak, tutaj widzę z rozpiski, będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty. Gro warsztatów będzie poświęconych tradycjom górali śląskich, tym tradycjom pasterskim, rzemiosłu, ponieważ w tym roku nasze województwo objęło takim właśnie szczególnym patronatem właśnie te tradycje, także my też nawiązujemy swoimi warsztatami do tychże. 12 lipca mamy spacer o obróbce wełny, tutaj razem z Fundacją Folusz, z paniami, które na wełnie się świetnie znają, na jej obróbce, także będzie pokaz przędzenia na kołowrotkach. Można będzie spróbować również własnymi siłami taką wełnę obrabiać. Będzie również taki wykład w tym samym czasie, oczywiście, o rodzajach wełny, o jej wykorzystywaniu, o właściwościach nie tylko, jeżeli chodzi o tworzenie odzieży, czy na przykład biżuterii, ale również do tego, jak wykorzystywano w dawnych czasach i jak teraz można by właśnie wełnę wykorzystać nie tylko do samej odzieży. Także 12 lipca mamy ten etnospacer. Poza tym malowanie toreb, różnego rodzaju rękodzieła, zakładki wyszywane, nauka szydełkowania, bo to też do tego wracamy, mimo różnych podcastów i tak dalej w internecie, jednak takie bezpośrednie spotkanie z osobą, która jest biegła w tym fachu i jeszcze przyniesie różne wzory, to też będzie się działo na terenie naszej ekspozycji.
11: W chałupach w skansenie pojawili się tak zwani opiekunowie, to też jest nowość, którzy tak. O ekspozycji w danej chałupie opowiadają, czyli można wejść tak jakby do domu, jest gospodarz i on powie: dzień dobry, witam, tutaj tak. Jest, tu zapraszam, tu mam tamto.
9: Dokładnie mniej więcej o to chodzi. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest absolutna nowość, jeżeli chodzi o skalę krajową, natomiast w naszym muzeum faktycznie tego brakowało, wróciliśmy do tej formy. Wiązało się to oczywiście z finansami, w tej chwili jest trochę lepiej, mamy więcej pieniędzy od organizatora, jesteśmy w stanie właśnie takich opiekunów ekspozycji zapewnić na terenie muzeum. Z dwóch powodów jest to korzystne: raz, że bezpieczeństwo eksponatów, zdarzało nam się malowanie po chałupach, jakieś tam drobne elementy, akcje dewastacji obiektów, które gdzieś tam odkrywaliśmy w trakcie sprzątania. Natomiast jedna rzecz to ochrona, a druga to przede wszystkim działalność taka edukacyjna, popularyzatorska. W sektorach na terenie muzeum mamy właśnie, jak wspomniałaś, gospodarzy. To są w różnym wieku osoby, które opiekują się daną zagrodą. Na temat tej zagrody są dobrze poinformowane, więc z powodzeniem mogą Państwo zwiedzać nasze muzeum, wchodząc do obiektów i pytając na przykład o pochodzenie, ale też o na przykład eksponaty, które są wewnątrz rozlokowane. To są osoby, które właśnie mają taką pogłębioną wiedzę na temat danego obiektu. Chętnie opowiedzą, ale oprócz tego w wielu zagrodach odbywają się przy okazji pokazy. Można uruchomić wiatrak, można wyjść do młyna, można zobaczyć wystawy sprzętów rolniczych, bo to też się zadziało w tej chwili. Mamy właśnie różnego rodzaju brony, które w zasadzie już niewielu się kojarzą. Jak taki obiekt jest bez użycia, to dyskutowaliśmy w muzeum. Stąd też powstał taki prototyp konia z drewna, do którego są zamontowane te brony, tak żeby pokazać właśnie nie tylko gdzieś tam na podłodze.
11: Do czego to służyło.
9: Tylko zwizualizować.
11: Opowiadała o tym wszystkim dyrektorka skansenu Paulina Ciózgórska. Bardzo Ci dziękuję.
9: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z INKO.
12: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę INKO badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z INKO.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Mamo! Będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: akt oskarżenia dla niedoszłych zamachowców z Mazur to czwórka nastoletnich nazistów. Zbigniew Ziobro stracił status uchodźcy na Węgrzech. PiS broni swojego polityka. Koledzy mówią o politycznych zarzutach.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30. Mieszko Drescher, zapraszam. Za przygotowanie zamachów terrorystycznych odpowie czwórka młodych mężczyzn z Mazur. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do popełnienia masowej zbrodni. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też dokumenty podróży tych osób. Koła Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, komentuje w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski.
1: Prawda Antyradia.
0: Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobrą, a krytycznie o decyzji sądu. Orzeczenie jest obarczone winą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
2: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
0: Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie gangiem i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: To był magiczny wieczór na Open Air Festiwalu. Fanom zafundował go Nick Cave and the Bad Seeds.
3: Are you ready?
4: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
5: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
6: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
7: Było genialnie, to było misterium. Nick Cave jest moim bogiem. Into my
0: Pełna kultura, zapraszam. Po sukcesie Backrooms i Obsesji niewykluczony syrenogłowy. Kolejna creepypasta z internetu może się doczekać kinowej ekranizacji. Hollywood Reporter donosi o intensywnej licytacji branżowych gigantów w tej sprawie. Wygrało ją Warner Bros., które w roli reżysera widzi Briana Duffielda. Sam syrenogłowy to humanoidalna postać z syreną alarmową zamiast głowy, słusznego wzrostu 12 metrów, widywana ponoć w miasteczkach i lasach, w USA oczywiście. Neuromancer coraz bliżej. Apple TV szykuje ekranizację kultowej powieści Williama Gibsona w formie serialu. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź. Literacki pierwowzór ukształtował cały gatunek znany jako cyberpunk dzisiaj. To stamtąd pochodzi na przykład określenie cyberprzestrzeń. Świat był przedstawiony jako zdominowany przez gigakorporacje i technologie, co aktualnie przestaje być fikcją. Kropi w pasie od Opolszczyzny i Śląska przez Łódzkie i Mazowsze po Podlasie na termometrach od 10 w Zakopanem do 20 stopni w Warszawie. Temperatura wzrośnie dziś do góra 24, na północy może pokropić w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie, temperatura taka jak dziś. W niedzielę bez zmian na termometrach, ale deszcz prawie wszędzie.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To jest bardzo trudne zadanie. To jest bardzo trudne zadanie codziennie ludziom powiedzieć dzień dobry, tak, żeby dobrym rzeczywiście był.
2: Pięknie to powiedziałeś.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jak Paulo Coelho, jak wspominany wczoraj wielokrotnie Thomas Mann.
1: Ja na Pawlikowskim byłem, wiesz, na ojczyźnie, jakoś się tak, powiem ci, uduchowiłem, wiesz, Bach, Goethe i Mann. No, słuchaj, nie bądźmy miałcy, po prostu miejmy świadomość tego, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży, witając społeczeństwo.
3: Ojczyznę kochać trzeba i szanować, tak napisał i wyśpiewał wiele lat temu Muniek. Tu Desperanos w Antyradio.
1: Piotr Kędzierski
3: i Michał Figurski.
1: Zaczynamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Zastanawiam się, jak po niemiecku byłoby człowiek ciekawocha, ale może lepiej nie sprawdzajmy. Tak czy siak, jest tu.
2: Słuchaj, ja byłem kiedyś na koncercie Davida Byrna.
1: No, zazdraszczam.
2: Wspaniały artysta. Czytałem jego książkę, dzienniki rowerowe. Wystąpił na openerze pierwszy dzień i kurczę blade, jest mi bardzo, bardzo przykro, że mnie tam nie było, bo za każdym razem jego koncert to nie tylko muzyka, ale też wspaniały performance, teatr, wszystko
1: ja
2: naraz.
1: Ubolewam, że ominął mnie Nikap. Pamiętajcie, że trzeciego, czyli dziś The Cure.
2: Dokładnie. Friday I'm in love, by the way.
1: That's right. Desperanos, Antyradio.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Stary, dawaj do lasu.
14: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
13: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
14: Nie zdążymy kupić.
13: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
14: Dobra, przekonałeś.
15: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Skończyło się specjalne traktowanie Ziobry i Romanowskiego na Węgrzech. Zboczeniec z łódzkiej Dąbrowy poszukiwany miał molestować kobietę. Odpoczynek od upału, ogłaszają synoptycy. Teraz pogoda w kratkę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy na Węgrzech. Unieważniono również ich dokumenty podróży. Droga do ekstradycji polityków jest otwarta, mówi Magdalena Sroka z PSL.
2: Bez tej decyzji nie byłoby podstaw albo byłyby one takie marne, żeby występować ze wnioskiem o ekstradycję. Dzisiaj są solidne podstawy, i nie oszukujmy się, to będzie walka już nie tylko na tym poziomie prawnym, ale również na poziomie dyplomatycznym.
0: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański organ wymiaru sprawiedliwości będzie rozpatrywał wniosek o jego ekstradycję.
1: Prawda Antyradia.
0: Zboczeniec z łódzkiej Dąbrowy poszukiwany miał molestować kobietę, a potem strzelić do niej z wiatrówki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi. Mówi podkomisarz Kawila Sawińska z łódzkiej policji.
3: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń. Wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie. Głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
0: W takich sytuacjach można dzwonić na 112.
1: Prawda Antyradia.
0: Już ponad 2,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest około 12,5 tysiąca ludzi. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, bo liczba zaginionych to ponad 50 tysięcy. Kataklizm uderzył 1,5 tygodnia temu.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec upału, ogłaszają synoptycy. Teraz czas na typową w Polsce pogodę w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wietrznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
0: Upały mają wrócić w drugiej połowie lipca. 2,5 minuty po siódmej. To była Prawda Antyradia. Kropi w pasie od Opolszczyzny i Śląska przez łódzkie Mazowsze aż po Podlasie. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 20 stopni w Warszawie. Temperatura wzrośnie do góry 24. Na północy może pokropić w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie. Temperatura taka jak dziś. W niedzielę bez zmian na termometrach, ale deszcz prawie wszędzie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 po siódmej, tak, już 10 po siódmej, ale spoko, plus... Ty trzymasz, Piotruś, za rączkę lewą czy prawą?
2: Siebie czy ciebie?
1: Nie, no naszych słuchaczy. Januszkę spokojnie zestawiam z łóżeczka na podłogę, żeby, broń Boże, nam się słuchacz nie przewrócił.
2: Słuchajcie, no. Bo ja, moi drodzy, no jak każdy normalny człowiek, w nocy spałem.
1: Mm-hmm.
2: Ale ja. Ominęło nas coś arcyciekawego. Na razie czytam tylko teksty. A propos meczu Portugalia-Chorwacja. Portugalczycy wygrali 2 do 1. Skończył
1: tylko?
2: Się mecz... No tylko. Zaczął się o pierwszej, więc no nie było, możliwości oglądania.
1: Okay.
2: Więc zaraz będę nadrabiał. No Modric out, a Ronaldo zostaje i będzie walczył dalej. Oceny są jednoznaczne. Widowisko, więc bardzo żałuję. No.
1: Aha, a to już pan powiedział, tak?
2: Tak, to już powiedziałem, a coś
1: no
2: dziś
1: to dobrze,
2: rozdajemy.
1: To ja teraz druga nóżka na podłogę, spokojnie. I teraz proszę się nie denerwować, dlatego że mamy tyle dobrych rzeczy w naszym koszyczku. Oj, i będą rekordy, będą naukowcy, będzie Hiszpania, rycerze nawet będą dzisiaj. No.
2: A my będziemy rozdawać klasyczno-rockowy zestaw winyli Metallica Reload i Scorpions From The First.
1: Dobra, przestańcie, nie narzekajcie na winylu Reload, więc zawsze można postawić jako podstawkę pod dzbanek. 12 po 7 jeszcze raz.
2: Są tacy, co kochają winyle.
1: Ale nie Reload.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Dobra, to ja zacznę od suchara. Wiecie, dlaczego kędzior ma we wszystkich portkach takie wielkie kieszenie? Bo woli większe kieszonkowe.
2: Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, która i to jest fakt.
1: No.
2: Ja dostawałem kieszonkowe w tysiącach. Ja pamiętam, że dostałem 200 tysięcy kieszonkowego.
1: Bo pan
2: kiedyś
1: przed dominacją żeś dostawał. No słuchaj, to tak jak ja pasy jeszcze paskiem, wiesz?
2: No. Ale chodzi o to, że są badania, sprawdzili, ile rodzice przelewają dzieciakom na kieszonkowe.
1: Tak,
2: i wychodzi,
1: mamy te dane, proszę państwa.
2: Wychodzi, że 37% rodziców deklaruje, że ich pociechy otrzymują miesięcznie ponad 300 zł.
1: Mm-hmm. Dzisiaj czasy się zupełnie zmieniły, bo mój drogi, oni nie dostają w tysiącach, tylko w blikach. Dzisiaj ja jako ojciec mam nową ksywkę, tata daj blika, ja się tak nazywam. Michał, tata daj blika Figurski.
2: I słuchajcie, to jest ciekawe, w mniejszych miastach statystycznie dzieciaki w miejscowościach w zasadzie do 50 tysięcy mieszkańców, ponad połowa dzieciaków dostaje te 300 zł. W miastach rodzice dają mniej, ale domyślam się, że jeżeli dzieciaki są w mniejszych miejscowościach, to mogą mieć na przykład szkołę poza powiatem.
1: No właśnie, mniej pieniędzy dają, czy
2: więcej pieniędzy rodzice.
1: No człowieku, musisz dojechać do najbliższego przystanku, dojść do przystanku PKS. Później musisz dojechać do, tak jak sam powiedziałeś, do jakiejś miejscowości powiatowej. Później do powiatu dojechać. Wiesz, później wrócić, to nie są tanie rzeczy.
2: No tak, i wyobraźcie sobie, i to bym skumał sam, że większość kieszonkowego nie tylko zależy od miejsca zamieszkania, ale również od wieku dzieciaka.
1: No i paczki z impostu droższe, bo odległość większa.
2: I zmieniają się też sposoby przekazywania kieszonkowego, bo tradycyjna gotówka odchodzi do lamusa. Teraz rodzic właśnie bliczkiem.
1: Czyli żona Reja Lajota, która prosi go o pieniądze i on mówi, daj mi na zakupy, on pyta ile, a ona pokazuje mu mniej więcej 10 centymetrów kciukiem i wskazującym, to już do lamusa.
2: Czołówka serialu Jetsonowie, gdzie pan Jetson podaje żonie banknot, ona zabiera mu portfel i oddaje banknot, no już nie miałaby racji bytu, tak, dzieciaki
1: teraz,
2: nie kumają o co chodzi.
1: Teraz zamiast niej jest po prostu dziecko.
2: Deep Purple, 18 minut po 7, za chwilę newsy w Antyradio, a potem moje ulubione i wasze kalendarium.
1: No, chciałem powiedzieć, radośnie powiedzieć, tak jest.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
3: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
8: Prokuratura w prosektorium. To kolejny wątek śledztwa co do szpitala południowego. Znalazł się potencjalny zamachowiec z Monako. Dopełni się rotacja amerykańskich wojsk w Polsce, zapowiada szef BBN.
9: Prawda Antyradia.
8: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego, wyjaśnia prokuratura. Ruszyło postępowanie sprawdzające po informacjach portalu Zero.pl. Miał tam kwitnąć biznes pogrzebowy. Rodzinom zmarłych polecano usługi konkretnej firmy oraz żądano nienależnych opłat. Śledczy proszą o zgłaszanie świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
10: Te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
8: Zarząd placówki ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora szpitalnego prosektorium.
9: Prawda Antyradia.
8: Znalazł się potencjalny zamachowiec z Monako, w zasadzie zamachowczyni. Bombę w jednym z budynków mogła podłożyć kobieta. Nikt nie zginął, ale ucierpiały 3 osoby, w tym nastolatek. Służby ustaliły, kto to może być, ale zatrzymania jeszcze nie było. Poszukiwaniami zajmie się Interpol. Do samego incydentu doszło w poniedziałek. Celem najpewniej był ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Jest objęty sankcjami przez władze swojego kraju. Kilka lat temu zrzekł się obywatelstwa, teraz jest Cypryjczykiem, nie Ukraińcem.
9: Prawda Antyradia.
8: Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce zostanie dokończona, zapewnia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym. Colby ocenił rozmowę jako bardzo owocną. Według szefa BBN dokończenie rotacji to odrębna sprawa od kwestii utworzenia stałej bazy.
9: Prawda Antyradia.
8: Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest taniej i bardziej eko. To już 7 takie wakacje, gdzie służby sprzątające korzystają z przerw technologicznych na pływalniach.
11: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miast.
8: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania. Kropi w pasie od Opolszczyzny i Śląska przez Łódzkie i Mazowsze aż po Podlasie zaczyna padać też na Pomorzu. Na termometrach dziś do 24 stopni, na północy może mocniej pokropić w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie, temperatura taka jak dziś, w niedzielę też, tylko że popada już prawie wszędzie.
9: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Pędzi do nas wężykiem, gdyż spożywał likwory. Na brzuchu nowe dziary, gwiazda Merca, Morrison, McFly i Batory.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Teraz wszystko się wyjaśni.
2: Chodzę cały na biało. Ringstrasse w Mannheim. 1886 rok. To jest nadużycie, że to był samochód. To było coś trzykołowego. Silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem. Benz Patent Motorwagen numer 1. To był pierwszy samochód skonstruowany przez Karla Benza. No i świat zobaczył, że można się poruszać nie tylko za pomocą koni, wozów i z własnych stóp. 1935 rok, we włoskim Monfalcone zwodowano Batorego, legendarny polski transatlantyk. Lecimy dalej. W 1967 roku, drodzy inwestorzy, moneta bulionowa południowoafrykańska została wypuszczona przez tamtejszą mennicę państwową.
1: Krugerand?
2: Mówię tutaj o Krugerandach. W każdym serialu lat 80., 70. to było najważniejsze. Przestępcy o to się strzelali na ulicach polskich miast. Lecimy dalej. 1968 rok. Waiting for the Sun, czyli płyta zespołu The Doors. Lecimy dalej. 1985, premiera powrotu do przyszłości,
1: no,
2: Roberta Zemeckisa. Co to było za
1: jedynka
2: kino?
1: I dwójka, i trójka zresztą.
2: A 6 lat później Terminator 2, Dzień Sądu w reżyserii Jamesa Camerona. No i tam też te efekty, panie, robiły takie wrażenie. Edward Furlong, tak nazywa się ten aktor, który grał tego dzieciaka. No i oczywiście Ernie. W 1989 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier, i weszło to chyba do polskiej popkultury i historii jako bardzo ważne zdanie. Lecimy dalej, urodziny obchodzą Tymów 100 lat. Jan Machulski.
1: 100 lat.
2: Grzegorz Skawiński.
1: 100 lat.
2: Jacek Cygan.
1: 100 lat.
2: I David Lynch obchodziłby urodziny. Dziękuję
1: Happy
2: wam
1: birthday.
2: Bardzo. 18 minut do godziny 8. To było kalendarium.
1: Thank you, Mr. Calendarium.
2: Thank you.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Oczy świata zwrócone na mundial. Polska dalej przeżywa, że niestety nie załapała się do mistrzów świata. No co zrobić, ale mamy innych mistrzów, o których chcielibyśmy w tej chwili opowiedzieć, których chcielibyśmy docenić i którzy mają do was prośbę.
2: Za 3 tygodnie Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich odbędą się. Rycerska kadra Polski jedzie, ale prosi o wsparcie, które pozwoli jej na bezproblemowe odbycie podróży do Danii.
1: I teraz słuchajcie, w 2024 roku polska kadra rycerska przywiozła w sumie 18 medali, z czego 5 złotych. Jesteśmy mistrzami w zakłutych
2: ubach. Ciekaw jestem, jakie są kategorie typu plądrowanie wioski.
1: Wiesz co, przychodzą mi jeszcze inne do głowy, ale się powstrzymam.
2: Powstrzymajmy się od tego. Słuchajcie, no i jest apel o wsparcie, zarówno to kibicowskie, jak i finansowe. No i na swoim profilu, i my się do tego podłączamy, bo ja uwielbiam ludzi z pasją, właśnie takich. Na swoim profilu na Facebooku rycerze umieścili link, pod którym każdy chętny może wpłacić pieniądze.
1: Wygląda to imponująco. Stroje polskiej kadry rycerskiej wyglądają naprawdę wspaniale. Są na pewno ciężkie i na pewno kosztowne, dlatego prośba o wsparcie.
2: Słuchajcie, rzemienie, sprzęt rycerski, nity, paski skóry, suplementy, izotoniki i
1: wszystko
2: wiele innych.
1: Przyda.
2: Takie są potrzeby rycerzy i jeżeli wy macie ochotę, wchodźcie na ich profil i wspomóżcie ich w drodze na Mistrzostwa Świata sportowych.
1: No, kończ.
2: W sportowych walkach rycerskich. Dziękuję.
1: Wspomóżcie nas również i siebie, wymyślając sobie rycerski przydomek, szanowni słuchacze.
2: Poczekajmy chwilę, zaraz wrócimy.
1: Rozwiniemy
2: ten wątek, o którym mówiliśmy.
1: Dzisiaj piątek na koniu.
2: Trzymajmy ich w niepewności. Alien and Farm, Smooth Criminal. 10 minut po do godziny 8 do newsów w Antyradio.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
10: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
9: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
10: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy spotkają się dziś w Warszawie. Policja z aktualizacją tragicznego bilansu utonięć w Polsce. Odyseusz w M-Obywatelu. Jest nowa funkcja.
0: Prawda Antyradia.
16: Minęła 8. Mieszko Drescher. Zapraszam. Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy dziś w Warszawie. Do omówienia przede wszystkim temat oddziału imienia UPA, za który Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego. Po tej awanturze w relacjach Warszawy i Kijowa nastało ochłodzenie. Teraz ma być ocieplenie. Wiele wskazuje na to, że ministrowie odmówią kwestię ukraińskiego panteonu narodowego tworzonego przez tamtejszy parlament. Polskim władzom zależy, aby nie było tam postaci odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Wizyta szefa MSZ Ukrainy zbiega się z pracami Sejmu, który dzisiaj zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu.
0: Prawda Antyradia.
16: Kolejne 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce. Od początku czerwca to już 70 osób, jak informuje policja. To daje średnią na poziomie około 2 utonięć każdego dnia.
0: Prawda Antyradia.
16: Po wygaszeniu programu CPN kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci jednak mówią, że to był dobry moment na zakończenie pakietu. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
17: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie, co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
16: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach.
0: Prawda antyradia.
16: Nowe i wygodne rozwiązanie dla zagranicznych urlopowiczów. Z systemu Odyseusz można już korzystać przez M-Obywatela. Jest też nowa usługa ułatwiająca kontakt turystów z konsulami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harasim.
18: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
16: Jeszcze w lipcu system Odyseusz ma być dostępny także w aplikacji na telefony. Kropi w pasie do Polszczyzny i Śląska przez Łódzkie, Mazowsze i Podlasie zaczyna też padać na Pomorzu. Na termometrach dziś do 24 stopni, na północy może popadać w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie, temperatura taka jak dziś. W niedzielę też, ale deszcz już prawie wszędzie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
19: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 8. Mówiliśmy wam o rycerskiej kadrze Polski, która prosi o wsparcie w ramach mistrzostw, na które się udaje. Nasza kadra jest utytułowana bardzo, znajduje się w światowej czołówce z dwóch turniejów Mistrzostw Świata. W 2024 roku przywiozła aż 18 medali, z czego 5 złotych. Ja na Facebooku znalazłem profil rycerskiej kadry Polski i tutaj, szanowni słuchacze, są linki do tej zbiórki, o której wam mówiłem. Ale jako, że wy będziecie dzielnie wspierać naszych rycerzy, mamy coś dla was w zamian.
2: Dla dzielnych rycerek oraz rycerzy, a gdybyście tak przydomek sobie rycerski stworzyć mieli.
1: Bo no zobacz, właśnie, bo mamy tak.
2: Jest Małgorzata Andegaweńska, prawda? Jest Michał Archanioł, jest Czarny Piotruś.
1: Czarny Piotruś, Mieszko z Bogdańca, proszę was, Juran ze Spychowa, Ryszard Lwie Serce, więc właśnie. Jak byście nazwali sami siebie, gdybyście zostali rycerzami? Desperanos@antyradio.pl 321-321-600.
2: Możecie pokusić się o znanych rycerzy, to znaczy znane postaci z naszego życia codziennego. Być może komuś wymyślicie, na przykład Macierewicz. Zastanawiam się, co to było.
1: A klasyczny rockowy zestaw winyli Metallica i Scorpions mamy dla was. Guns N' Roses teraz i Paradise City, 11 po 8.
2: Rycerze, rycerki. Ach.

0: Speranos w Antyradiu.
1: Ale wybrzmiał ten bęben na koniec. A propos bęben, tak
2: zwane, na końcu jest tak zwane pierdut albo sru, jak to
1: sru mi się podoba. Michał, mam dla ciebie ofertę, mam robotę dla ciebie.
2: Nie, ja nie chcę ciebie mieć jako pracodawcę, absolutnie.
1: Ale ja nie chcę cię zatrudniać, ja chcę po prostu polecić ciebie komuś, wiedząc, że dyskrecja to twoja mocna strona.
2: Ja mogę się twoim budżetem chętnie zaopiekować, wiesz?
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego szuka przyszłych oficerów, mój drogi.
2: Tak, dokładnie tak. I szuka odważnych, skocznych, rączych...
1: pasuje.
2: I niewymagających finansowo do oficerów.
1: Słuchajcie, funkcjonariusz operacyjny do spraw kontrwywiadu, specjalista do spraw cyberkontrwywiadu, funkcjonariusz operacyjny do spraw zagrożeń terrorystycznych, no i wynagrodzenie od 6300 do 8300. Ogłoszenia są na pracuj.pl, więc jest to powszechna historia. Nie ujawniamy tajemnic państwowych.
2: Czyli publiczny nabór.
1: Praca stacjonarna w Warszawie, zgadza się Michał. Szereg benefitów. Prywatna opieka medyczna. Ubezpieczenie na życie. Elastyczny czas pracy. Czyli po audycji możesz śmigać. Spotkanie integracyjne. To coś dla ciebie.
2: Okej, możecie śmiało rozbijać się po mieście waszych kolizji. Nikt później nie rozliczy.
1: Kolejny dowód. Uśmiechnij się. Oj. Opiekę stomatologiczną oferują. Siłownie w biurze i dofinansowanie wypoczynku.
2: No i liczne wizyty w sądzie, ale to już później.
1: 19 minut do godziny 8. ABW szuka was, pracownicy drodzy, a InXS zagra u nas New Sensation.
2: A Agencja Bezpieczeństwa Radiowego czeka na wasze maile xbyrycet.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Rośnie kolejny wątek śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Schron w tunelu drogowym. Będzie ekspertyza w Katowicach. Rachunki za prąd zostaną uproszczone. Jest podpis prezydenta pod ustawą.
5: Prawda Antyradia.
6: 8.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w prosektorium. Chodzi o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy proszą, aby takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według doniesień portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Inny wątek dotyczy nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu.
5: Prawda Antyradia.
6: Tunel drogowej trasy średnicowej może stać się jakby bunkrem. Katowice sprawdzają, czy obiekt nada się na miejsce schronienia. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normy kategorii U1, mówi Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
7: Miejsce ukrycia kategorii U1 nie jest tym samym co schron. To obiekt zapewniający podstawowy poziom ochrony ludności, między innymi przed odłamkami czy skutkami zawalenia się budynków. Tego typu miejsca najczęściej tworzy się poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury, takie właśnie jak tunele czy podziemne obiekty.
6: Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie. Tunel ma ponad 600 metrów długości.
5: Prawda Antyradia.
6: Tłumaczenie rachunków za prąd z polskiego na polski z podpisem prezydenta. Chodzi o ustawę o uproszczeniu rachunków za energię elektryczną. Teraz mają zawierać czytelne informacje, co ile kosztuje, a nie bełkot, którego przeciętny Kowalski nie jest w stanie zrozumieć. Całkowita kwota, którą mamy zapłacić, ma być już na pierwszej stronie. Przepisy przewidują też przejście z korespondencji papierowej na elektroniczną. Chyba że klient wyraźnie sobie zażyczy zachowania tej tradycyjnej.
5: Prawda Antyradia.
6: Długi nie w jednym miejscu, a co najmniej w trzech. 40% zadłużenia Polaków wygenerowali seryjni dłużnicy. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
8: Już co piąta z tych osób zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala zadłużenia, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań.
6: Ci ludzie są winni 17,5 miliarda złotych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Chmurzy się na wschodzie i północy, miejscami kropi. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i w granicach 20 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi na termometrach. Dziś i w kolejnych dniach do 24-25 stopni. Jutro może pokropić na północnym wschodzie, w niedzielę już w prawie całej Polsce.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Tak się Rick, można by powiedzieć o Davidzie Grohl, jeżeli chodzi o rycerskie ksyby, gdyby mu jakąś stworzyć. Tymczasem was pytamy o takie. Dlaczego?
2: Bo Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich już za 3 tygodnie i nasza kadra wspaniała,
1: rycerska kadra
2: Polski, RKP, zbiera fundusze na to, żeby nas godnie reprezentować, tak jak do tej pory. W 2024 roku 18 medali aż zdobyła, w tym 5 złotych. Więc na Facebooku jest zbiórka, możecie się pod to podłączyć i będzie, myślę, rycerzom bardzo miło.
1: Wspierajmy polskie rycerstwo, pytamy was o wasz przydomek rycerski. Małgorzata mówi, że ma prawdziwego rycerza u siebie w robocie. Słuchaj, to jest słynny pan Zakuty Łeb.
2: A, znam tego rycerza.
1: Tak, może nie wchodź w te szczegóły. Sir Janusz pisze do nas: na polu bitwy wybrałbym się Passatem w dieslu przy mocnym przegazowaniu i tworzyłbym tak zwaną mgłę wojny, co dawałoby nam przewagę we walce.
2: Wy wspieracie rycerzy, my wspieramy was. Mamy dla was winyle Metaliki i Skorpion za najlepsze odpowiedzi, a teraz Małgo pokazuje, że mamy telefon.
3: Ja bym się na setę nazywał Szymek Tempadzida.
2: Ładnie. A dlaczego?
1: Pan chyba nie do końca zrozumiał intencję. Marcin z Grodu Roka.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dzisiaj jesteśmy w duchu rycerskim na antenie Antyradia od samego rana. I powiem tak, no, była bitwa pod Cedynią, był Grunwald, była pod Falkirk, było oblężenie Konstantynopola, a teraz porozmawiamy o bitwie pod Salu w Hiszpanii.
2: Słuchaj, była Samosiera w Hiszpanii, było oblężenie Saragosy, a my będziemy rozmawiać o tym, że poranny wyścig po leżaki skończył się prawie
1: bitwa,
2: że rozlewem krwi.
1: To jest bitwa. Świadkiem porannego zamieszania był pewien Chris, 34-latek z Glasgow, ze Szkocji oczywiście, który wypoczywał spokojnie w hiszpańskim Salu w ubiegłym tygodniu. No i na ubitej ziemi spotkały się, proszę Państwa, armie.
2: No i na tym nagraniu widać 40 osób, które są zgromadzone przy wejściu do strefy basenowej, czyli do linii frontu, przed godziną 9, czyli chwilę przed oficjalnym otwarciem, gdy drzwi zostały odblokowane, gdy komora losująca została zwolniona.
1: To był szalony wyścig i przepychanka po leżaki wokół basenu w hotelu, relacjonuje Chris.
2: No i potem oczywiście media się zainteresowały, zadzwoniły do twórcy nagrania, no i zaczął opowiadać, że sytuacja nie była wyjątkiem. To był szalony wyścig i przepychanka po leżaki wokół basenu w hotelu, mówi Chris.
1: Chris, który to wszystko zarejestrował, zwrócił uwagę, że w trakcie tygodniowego pobytu widział dokładnie taki sam schemat bitewny każdego dnia.
2: Ja wam powiem, też widziałem takie tego typu sceny i potem odechciewało mi się iść na ten basen.
1: Muszę ci powiedzieć, że bitwa pod Salu zdecydowanie przewyższa tą naszą pod Grunwaldem z jednego powodu. Ja sobie wyobrażam więcej niż dwa nagie miecze.
2: Ładna puenta, Michał.
1: Dziękuję.
2: Ja wywieszam w tym momencie białą flagę. Republika, 12 minut do godziny 9. Już.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zarzuty za próbę zorganizowania zamachów terrorystycznych. Ziobro stracił status uchodźcy na Węgrzech. W Polsce ma poważniejsze kłopoty. Jest prawomocna decyzja o areszcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher, zapraszam. Za przygotowanie zamachów terrorystycznych odpowie czterech młodych mężczyzn z Mazur. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. Służby trafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do popełnienia masowej zbrodni. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, komentuje w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski.
1: Prawda Antyradia.
0: Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobrą, a krytycznie o decyzji sądu. Orzeczenie obarczone jest wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
2: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
0: Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie gangiem i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosmiczne wrażenia gwarantowane. Z okazji Światowego Dnia UFO pytaliśmy mieszkańców, uczestników Open Air Festiwalu o to, co zabiera ich na inną planetę.
3: Dla mnie kosmicznym koncertem jest każdy koncert, gdzie odkrywam nowego artystę. Bo mamy tak co roku, że faktycznie kogoś się nie spodziewaliśmy, nie wybieraliśmy się na koncert, trafiliśmy przypadkiem, a okazało się to dużym pozytywnym zaskoczeniem, więc to są dla mnie kosmiczne momenty.
4: Czy jakieś kosmiczne wrażenia już na Open Airze były?
5: Troszeczkę było. Na wczorajszym koncercie położyłam się i cieszyłam się chwilą. Zupełnie odleciałam.
6: Kosmiczne doświadczenia na Nicku Cave'ie. Mimo wszystko przyjechałam tutaj właśnie z przyjaciółką właśnie dla niego.
7: Największą fanką.
8: No, Nick Cave and the Bad Seeds. Było mega.
0: Dziś festiwalowiczów w kosmos zabierze m.in. The Cure. Chmurzy się na wschodzie i północy, miejscami kropi. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i do 20 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, do 24-25. W kolejnych dniach podobnie, z tym, że jutro może pokropić na północnym wschodzie, a w niedzielę już w prawie całej Polsce.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Ej, rycerze i rycerki, dzisiaj do was kierujemy nasze słowa, nasze zapytanie o wasze przydomki. Przydomki to wszystko dlatego, że nasza polska reprezentacja rycerska udekorowana już wieloma medalami, chociażby 5 złotymi na Mistrzostwach Świata Rycerzy, prosi o datki.
1: RKP na Facebooku możecie znaleźć profil naszej kadry i wgłębić się w szczegóły tej inicjatywy.
0: Słuchaj, mam przydomek bliski nam chyba obu. Ser prokrastynacja, bo nawet na polu bitwy wszystko odkładałbym na później. Może nawet samą bitwę też bym odłożył na później.
1: Ojej, znamy kilku takich wozów i to się bardzo źle skończyło.
0: Bardzo dobra propozycja od Grzegorza. Może nie dla siebie ten przydomek, ale dla szwagierki. Lady Megafon, ponieważ mówi tak dużo i głośno, że samym tym już by wykończyła przeciwnika, głównie psychicznie.
1: A propos fon, mamy telefon.
2: Podobno do wygrania jest płyta Metalliki, a jak mawiał James Hetfield kiedyś, mam tylko dwie ręce i jedne usta, mówiąc o swoim problemie alkoholowym, a ja kiedyś byłem bardzo dobry w rzucaniu butelek od piwa. Także celność na bitwie to jest bardzo ważna rzecz. Także nazwałbym się tutaj butelkomiotacz z grodu gryfa. Ładnie. Mówił Paweł ze Szczecina.
1: Domyśliłem się już po tym gryfie, że to Paweł ze Szczecina.
0: Słuchaj, na bitwie, gdzie tyle żelastwa, powiem ci, i tyle tych łbów zakutych, przydałby się na pewno ser inżynier, który na polu bitwy właśnie naprawiałby wszystko za pomocą WD-40.
1: 10 po 9, Lemonheads i ich klasyk teraz.

0: Dzisiaj mamy piątek i w tej historii, którą usłyszycie, jest pozytywne zakończenie, które sprawia, że zaczynamy wierzyć w uczciwość, w dobro ludzi.
1: Ale ta informacja też jest o tym, że pieniądze leżą na ulicy, naprawdę duże pieniądze.
0: Masz rację. 57-latek z Murcji przechadzał się po chodniku w Sewilli, mówimy tutaj o Hiszpanii, i natknął się na pozostawiony na środku ulicy obraz, tak, który, wyobraźcie sobie, no, bardziej zainteresowała go ta zdobiona rama niż samo dzieło. Był to obraz walenckiego malarza impresjonisty Joaquina Soroli. I nakreślmy tutaj rys historyczny. Facet znajduje obraz, zabiera go ze sobą, jedzie do domu, czytuje za pomocą AI, wychodzi, że to jest oryginał.
1: Czyli miał apkę, okej.
0: Miał apkę, sprawdził, ale już był w domu, w Murcji. Mm-hmm. No i wyobraźcie sobie, że okazało się, że ten obraz potem został zweryfikowany przez człowieka z domu aukcyjnego, ale rodzina, która była właścicielem wcześniej tego obrazu, przez przypadek tak naprawdę postanowiła się go pozbyć. W zasadzie ktoś powiedział: hej, weź ten obrazek, wyrzuć. Nie chodziło o ten obrazek, ten został wystawiony na śmietnik. I ten człowiek, który znalazł ten obraz, dowiedziawszy się o tym, że ten obraz jest poszukiwany, zgłosił się na policję i powiedział: hej, oddaję go wam, w ogóle tak trzeba.
1: Nie robi to na mnie w ogóle żadnego wrażenia. Był taki czas, kiedy wielu Polaków pod domem miało impresjonistę, naprawdę. Pamiętasz czasy Deu Matiza?
0: Pamiętam. A wiesz, co jedzą gołębie? The Helicopters, a propos impresjonizmu. Stay with you. 20 minut po 9:00. Wracamy po prawdzie w Antyradio.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu.
0: Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
0: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
8: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Po reklamie.

0: Pożar statku w Gdańsku. Zapaliła się ładownia ze złomem. Nauczyciele będą protestować. Trwa walka o podwyżki. Branża hotelarska ma się dobrze w Polsce. Są nowe dane.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Ładownia statku ze złomem płonie przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na miejscu są też dwa statki gaśnicze. Ogień pojawił się w nocy. Sama płonąca jednostka to masowiec pod panamską banderą. Nie ma doniesienia o poszkodowanych. Załoga statku pomaga strażakom w gaszeniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Nauczycielska walka o podwyżki przybierze formę protestu. A jeśli to nie przyniesie skutku, będzie eskalacja emocjonalna, ostrzega szef ZNP. Sławomir Broniarz przyznaje, że rozmowy o pieniądzach z minister edukacji trwają, ale nie ma ona siły przebicia w rządzie. Broniarz wypomina też premierowi Tuskowi jego niespełnione obietnice.
2: My wzywamy na pomoc pana premiera. My zwracamy uwagę panu premierowi na to, że w listopadzie 2024 roku pan premier sam publicznie zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską ulegną przyspieszeniu, a jednocześnie, że będzie uruchomiona druga inicjatywa ustawodawcza, która jest pochodną rządu pierwszego Tuska.
0: Nauczyciele mają protestować przed kancelarią premiera 31 sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Branża hotelarska ma się dobrze w Polsce. Obiekty przyjmują coraz więcej gości i to z całego świata. W ubiegłym roku miały ponad 28 milionów klientów, jak podsumowuje dzisiejsza Rzeczpospolita. W perspektywie 10-letniej, jak czytamy, licząc od 2015 roku, jest wzrost aż o 61%. 3/4 hotelowych gości to Polacy.
1: Prawda Antyradia.
0: Na śląskie tory wyjechał Velobus. To specjalny autobus z przyczepą na rowery.
3: Velobus ma ułatwić rowerzystom dojazd w Beskidy w czasie letnich remontów torów. Kursuje weekendowo na dwóch relacjach: Skoczów-Katowice oraz Katowice-Czechowice-Dziedzice, skąd można dalej dostać się do Wisły. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
4: Co istotne, Velobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich. Ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia rowerów pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi Velobusa około 10 minut przed odjazdem.
3: Velobus mieści 20 rowerów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Chmurzy się na wschodzie i północy, tam miejscami kropi. W pozostałej części kraju raczej słoneczniej, w granicach 20 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi. Na termometrach dziś i w kolejnych dniach do 24-25 stopni. Jutro może pokropić na północnym wschodzie, w niedzielę już w niemal całej Polsce.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 21 minut do godziny 10. Muszę się pochwalić, mam nowych kumpli. Na Instagramie napisali do mnie przedstawiciele rycerskiej kadry polskiej. Dziękują nam, naszej trójce, Małgo, Michałowi i mnie, za to, że wspieramy ich inicjatywę. Dziękują również Wam, bo ktoś z Was też ich już wsparł.
2: Więc Dashboard, bracia, Dashboard.
1: Przypominamy, na ich Facebooku jest zbiórka, lecą na kolejne mistrzostwa.
2: I są mistrzami już, bo mają tych medali 18, z czego 5 złotych. Słuchajcie, wspierajmy polskie rycerstwo, tym bardziej, że no, futbolem już najwyższa pora przestać się interesować.
1: A my dorzuciliśmy jeszcze dla Was konkurs rycerski, bo mamy dla Was winyle, między innymi Metalliki. Zapytaliśmy się Was, jak Ty i ty mielibyście na imię w średniowieczku. W średniowieczku jaka byłaby to ksywka?
2: W średniowieczku ksywkę Justynka sobie wymyśliła taką. Lady Vampiria Wielkoucha. Zanim zobaczy, to usłyszy wyzysk, wszystko co powiesz może być wykorzystane przeciwko tobie, twierdzi Lady Vampiria.
1: Zapisuję, ktoś jeszcze?
2: Kochane, no jako rycerz elfów wysokiego rodu szlajam się po lesie

0: zamroczona pięknem i nic nieróbstwem. I kończąc optymistycznym akcentem, byle do 15:00 Lady Zamroczona pisze.
1: My mamy już laureata i tego laureata ogłosimy wam tuż przed końcem naszej audycji.
0: Nie zawahamy się go użyć.
1: Nie zawahamy się go użyć. Która godzina? 19 minut do godziny 10:00. Come out and play The Offspring teraz.
0: Piszcie do nas, Desperados@radio.pl. Jeszcze zdążycie. A chyżo!

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 11 minut do godziny 10. Słuchajcie, drodzy nasi milusińscy, od 6.30 jesteście z nami, za co dziękujemy. Pozdrawiamy rycerską kadrę Polski, która no dzięki nam, mam nadzieję, zdobyła rozgłos. Wejdźcie na ich Facebooka i wspierajcie ich, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy.
2: Słuchajcie, przecież stać was, naprawdę, chłopaki robią co mogą w tych wszystkich ciężkich zbrojach, na tych wszystkich koniach swych z piką w ręce. To jest coś, co warto wspierać, dlatego absolutnie od samego początku byliśmy za.
1: Ale fajnie, fajnie nam to poszło w Desperanos i uważam, że będziemy o takich inicjatywach mówić częściej.
2: Poczekaj, bo rozmawialiśmy o tym, że kogoś tutaj z was za przydomek rycerski nagrodzimy winylem Metallica. No i jakby dotrzymując słowa, bo już jesteśmy honorowi jak rycerze, powiemy kto. Sir Prokrastynacja.
1: Bo nawet, Sir Gregory.
2: Bo nawet na polu bitwy wszystko odkładałbym na później. Może nawet samą bitwę też bym odłożył na później. To nam się podoba.
1: Słuchaj, Michał, a gdybyś ty miał się jako rycerz jakoś identyfikować, to...
2: Ja jestem. Ja mam z nadania Michał Archanioł, mój drogi. Ja jestem szefem rycerzy. Tam w górę, jeśli uda ci się spojrzeć.
1: Nie pochlebiaj sobie. Tak myślę.
2: No słuchaj, no ja poradzę, że ty po prostu czarny Piotruś i koniec, kropka.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten tydzień. W przyszłym tygodniu tradycyjnie od 6.30 będziemy na posterunku. W przyszłym tygodniu też będziemy mieć bardzo dużo dla was, ja wiem, ale nie powiem, dużo biletów na różne uroczystości, poza tym dużo klasyczno-rockowych zestawów winylowych. Dzisiaj, jak sami wiecie, w wasze łapska trafiła Metallica i Scorpions.
2: Nie zapomnijmy o Małgorzacie Antegabeńskiej, która prowadziła nas dzisiaj za uzdę. I tak też będzie po weekendzie, za 9.10 dzień się zaczyna.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Doniesienia o nieprawidłowościach w kolejnym szpitalu, tym razem płyną z Torunia. Niewykluczony zakaz pobierania podwójnej prowizji przez agentów nieruchomości. Ósmoklasiści niespecjalnie popisali się wiedzą. Są wyniki egzaminów.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Szpitalne nieprawidłowości nie tylko w Warszawie. Lekarze z Porozumienia Rezydentów zarzucają władzom lecznicy w Toruniu łatanie braków kadrowych nieuczciwymi sposobami. Chodzi o SOR i figurantów, a nie lekarzy w grafiku. Są tam wpisywani ludzie, którzy w tym czasie pracują na innych oddziałach, a proceder ma być maskowany kreatywnym podejściem do dokumentacji. Sam Szpital Wojewódzki odpowiada, że na SOR-ze zawsze dyżuruje 5-6 lekarzy, kilkunastu ratowników i 3 pielęgniarki. Do tego wojewoda nie doszukał się tam nieprawidłowości. Ale patrząc po przykładzie Warszawy, niewykluczone, że mógł nie chcieć się doszukać.
0: Prawda Antyradia.
11: Zakazu pobierania podwójnej prowizji przez agentów nieruchomości chce rząd. Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, agent mógłby pobrać wynagrodzenie tylko od osoby, która zleciła mu usługę. Ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
12: Naturalnie zwiększy to znaczenie umów zawieranych na wyłączność. Sprzedający, opłacając pełną prowizję, będzie oczekiwał całkowitej odpowiedzialności za wynik od jednego zaangażowanego partnera, zamiast niespójnych działań ze strony wielu osób.
11: Prace nad nowymi przepisami są obecnie na początkowym etapie.
7: Prawda antyradia.
11: Ósmoklasiści niespecjalnie popisali się wiedzą. Na sprawdzianie z języka polskiego uzyskali średnio 65% punktów, z matematyki 55%. Tych egzaminów nie da się nie zdać, ale od nich zależy rekrutacja do szkoły średniej.
7: Prawda antyradia.
11: Szansa na pomoc dla biznesu turystycznego z Pilchowic. Po interwencji wojewody dolnośląskiej mają być wznowione rozmowy w ich sprawie. Przez remont zapory i katastrofę ekologiczną na rzece Bubur stracili wakacyjne rezerwacje. Ledwo podnieśliśmy się po powodzi, a teraz znów kłody pod nogi, mówią właściciele agroturystyki i wodnych atrakcji Krzysztof i Igor.
13: To, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża.
14: Brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego.
13: Przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
11: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialny za remont zapory, chce na nowo zorganizować rozmowy z przedsiębiorcami, którzy oczekują zadośćuczynienia. Pochmurno na wybrzeżu i na wschodzie kraju, w tych miejscach kropi, na termometrach od 14 w Koszalinie do 24 stopni w Zamościu. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, na termometrach dziś i w kolejnych dniach do 25 stopni. Jutro może pokropić na północnym wschodzie, w niedzielę w prawie całej Polsce.
1: Letni ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
15: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradio.
1: Jasne, i to w piątek, proszę Państwa. Ja powiem tak, no mamy naprawdę mocarne rzeczy na przyszły tydzień, bo od poniedziałku na naszej antenie pojawi się wywiad z Mickiem Jaggerem z The Rolling Stones. Wywiad przeprowadziła Sandra Hajduk-Popińska i fragmenty wywiadu będziemy emitować od poniedziałku do piątku w Desperanos i w parze z głośników, proszę Państwa. Mick Jagger w Antyradio. No i będzie też kolejny tydzień z klasyką rocka, mocarność wielka, koncertowe sprawy, płytowe i tak dalej. A społeczny reselter pan Wojciech donosi, że mamy dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. Przydaje się, święto niczego, to bardzo dobre święto. Dzień bez torebek plastikowych i jakikolwiek folii. Tutaj pan Jacur napisał: kiedyś niosłem zakupy w papierowej torbie i torba się rozerwała. Na szczęście nie było jajek. Teraz noszę siatkę mocną i po kłopocie, a papierowych rurek do napoi nie cierpię, piję bez. Ja też, panie Jacurze. Cóż tam dalej mamy? Dzień komplementowania odbicia w lustrze. Słuszna koncepcja. Dzień cioci i wujka. Wszystkim ciociom i wujkom wszystkiego dobrego. Dzień czcionki. To ważne. To chyba na intencję tego, co Gutenberg wykonał. Dzień unikania słońca. No nie wiem, na wakacjach nie unikam. Dzień nieposłuszeństwa obywatelskiego. A 3 lipca 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. Ponieważ nie ma takiego miasta jak Londyn, to ta informacja może być zdecydowanie nieprawdziwa. A my jedziemy, proszę Państwa, z Red Hotami w Antyradium.

0: Państwa. Już prawie 25 minut po godzinie 10. Słuchają Państwa Antyradia. A w kwestii tego czajenia się z rekordami, jak chodzi o ilość oddanych butelek, no to sprawa staje się skomplikowana, ponieważ osiedlowe butelkomaty przesyłają kaucję prosto na konto. I tutaj zaczyna się problem, bo jak ktoś przesadzi z ilością butelek i będzie miał dochód niebywały z tego, że butelki oddaje w ilościach przerażających, to może mieć kłopot z fiskusem, proszę Państwa. Kaucja prosto na konto.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

to dali do pieca Iron Maiden. Proszę Państwa, my damy do pieca w El Concurso tuż po godzinie 11. Do której to godziny 11 pozostało 20 minut. Potem zaczniemy działania w kwestii odgadywania. Trzymajcie się, Antyradia. Naprawdę.

0: No i tym sposobem dotarliśmy prawie do 11:00 po 11:00 El Concurso.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert dalej masz. Po reklamie.

0: Zboczeniec z łódzkiej Dąbrowy poszukiwany miał molestować kobietę. Dopełni się rotacja amerykańskich wojsk w Polsce, zapowiada szef BBN. Śląsk w obiektywie aparatów i kamer.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zboczeniec z łódzkiej Dąbrowy poszukiwany miał molestować kobietę, a potem strzelić do niej z wiatrówki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń. Wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie. Głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
0: W takich sytuacjach można dzwonić na 112.
1: Prawda Antyradia.
0: Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce zostanie dokończona, zapewnia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych. Colby ocenił rozmowę jako bardzo owocną. Według szefa BBN dokończenie rotacji to odrębna sprawa od kwestii utworzenia stałej bazy.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe i wygodne rozwiązanie dla zagranicznych urlopowiczów. Z systemu Odyseusz można już korzystać przez M-Obywatela. Jest też nowa usługa ułatwiająca kontakt turystów z konsulami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Karazin.
3: Obywatel czy obywatelka mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
0: Jeszcze w lipcu system Odyseusz ma być dostępny także w aplikacji na telefony.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyła 17. edycja konkursu Obiektywnie Śląskie. Można zgłaszać fotoreportaże, krótkie filmy oraz fotokasty. Temat przewodni to Śląsk niezmienny. Anna Kokolus.
4: Co na tym Śląsku się zmienia? A może Państwa zdaniem się niewiele zmienia? Te najważniejsze rzeczy może są tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy tą interpretację.
0: Zgłoszenia do września.
5: Pełna kultura, zapraszam. Koniec ery płyt w 2028 roku. Sony oficjalnie informuje, że nie będzie więcej gier na PlayStation na fizycznych nośnikach tego typu. Firma stawia na cyfrową dystrybucję w odpowiedzi na potrzeby samych użytkowników, jak czytamy we wpisie na blogu firmy. Problem w tym, że w komentarzach ci użytkownicy masowo wyrażają niezadowolenie z tej decyzji. Nowe filmowe Resident Evil będzie mieć wspólny z oryginałem głównie tytuł. Reżyser Zack Cregger nie przewidział występu uwielbianego przez graczy Leona. Jak mówił w wywiadzie z Empire, przyjął takie założenie, że główny bohater ma być idiotą. Dalej artysta mówi, że to ktoś zupełnie nieprzygotowany do tego, co go czeka, jak Frodo wyruszający do Mordoru. Cregger, chcąc pozostać wierny grom, jak mówi, stworzył zupełnie nową historię. Co z tego wyjdzie, przekonamy się 18 września, wtedy premiera.
0: Odpoczynek od upału ogłaszają synoptycy. Teraz pogoda w kratkę. Na termometrach od 14 stopni w Koszalinie do 24 stopni w Zamościu. Kolejne dni z temperaturą do 25 kresek. Deszcz jutro na północnym wschodzie, a w niedzielę już w niemal całej Polsce.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Koza nie przyszła do woza, bo po drodze była pochyła brzoza. Proszę Państwa, ja rozpoczynam El Concurso wiadomościami takimi oto, że dzisiaj, jak chodzi o poziom wredności, to jest 8 ryjów z 6 racicami. Odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany z 6 troczkami. Proszę Państwa, nie ukrywam, że niektóre podpowiedzi są odlotowe, no ale jakoś się z nich wytłumaczę. Do wygrania dziś za miejsce pierwsze, najnowsze wydawnictwo Metalliki Reload remasterowane. Mieliśmy odsłuch w Antyradiu. Do tego płyta Moonspell, do tego Don Broco. Mogliśmy zobaczyć go na Summer Punch Festival. Do tego kawa Antyradia, do tego kubek Antyradia. Za miejsce drugie płyta Negatyw, płyta Royal Otis i torba Antyradia. Rodaczki, rodacy, patrzę na działania wyprzedzające, no klaksyka, kokoszka, szałas, ahoj, przygody od pani Małgorzaty, jak zwykle nie wiedział pan Paweł, około 5:40, chyba pan Paweł trochę zaspał dzisiaj, jest też szczypiorek, roztropność próżniacza, pizza, no to myk, zakrzyknął pan Sławomir, a pan Krzysztof pyta, co słychać, panie Olku, w pierwszy wakacyjny piątek. No to co w przedwakacyjny piątek, czyli El Concurso, proszę państwa. No dobrze, czas by na pierwszą podpowiedź, a brzmi ona ni mniej, ni więcej, tylko tak. Może mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia. Może mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia. No i z tego to ja się będę musiał tłumaczyć, ale niech tak będzie. No dobrze, jedziemy, proszę państwa, z Foo Fighters w El Concurso. Przypominam, że piszecie pod adres elconcurso@antyradio.pl.

Państwa. Pierwsza podpowiedź za nami może mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia. No uwaga, druga podpowiedź może mieć coś ze zdobywania pieniędzy na ulicy. elconcurso@antyradio.pl. Przypominam, że elconcurso piszemy przez 2S. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną na jeden mail. A w mailu błagam imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. No i jedziemy dalej z Kings of Leon.

No i pięknie, pierwsza podpowiedź za nami może mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia. To jest to bez sensu, proszę o tym zapomnieć. Druga, może mieć coś ze zdobywania pieniędzy na ulicy, to już lepiej. Trzecia, może mieć coś z pająka. El Concurso Małpa Antyradio.

Najpiękniej. Można mieć coś z malutkiego elementu uzbrojenia, jak maciupkiego elementu uzbrojenia. Druga podpowiedź, może mieć coś ze zdobywania pieniędzy na ulicy. Trzecia, może mieć coś z pająka, z tuninguje albo wału. No i czwarta podpowiedź, może mieć coś ze zbroi. El Concurso @antyradio.pl.

0: Proszę Państwa, pan Jan napisał rzut przeszczepem, ale to nie o to chodzi. Rodaczki, rodacy, naprawdę napisałem coś wyjątkowo wyraźnego, no ale może jakoś się uda. Może mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia, maciupeńkiego. Druga, może mieć coś ze zdobywania pieniędzy na ulicy. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z pająka albo wału. Czwarta, może mieć coś ze zbroi. No i teraz piąta, świeżutka, myślę, że przełomowa, może mieć coś z zespołu od dzieła Obudź się albo Ruskiego Prawa. Proszę Państwa, to piąta podpowiedź. Ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki elkonkursa@antyradio.pl pod kątem tego, czy aby ktoś elkonkursa nie złamał. No jeszcze przypominam, że koniecznie należy wpisywać imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. Nieraz się okazało to bardzo przydatne. Proszę Państwa, zaglądam do skrzynki, sprawdzam i za chwilę objawię Państwu, jak to się wszystko ułożyło.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
16: Proszę Państwa, jest 10 poprawnych odpowiedzi. 4 pierwsze wpadły w 19 minucie. Zobaczymy, kto pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty. Ostatnia podpowiedź już poza konkursem. Może mieć coś ze słupka.

0: Ostry dyżur w Antyradio.
1: Państwa dzięcioł się zastanawia stukać, czy nie, a ja rozwiązuję El Concurso. Jak powiedziałem, w 19 minucie wpadły 4 poprawne odpowiedzi. Za chwilę powiem, kto był na miejscu pierwszym, kto na drugim. Słowo poszukiwane dziś to było słowo zakon. Jak bzdury takie zacząłem na początku opowiadać, że aż mi wstyd. Można mieć coś z malutkiego elementu zbrojenia. Duży pręt i mały pręcik, czyli męski w kwiatku. Przepraszam, to męski pręcik i zakon męski. Drugi, można mieć coś ze zdobywania pieniędzy na ulicy. No, żebry i zakon żebraczy. Trzecia, może mieć coś z pająka albo wału. Krzyżak tam się znajduje i pająk krzyżak. No i krzyżacki zakon. Czwarta, może mieć coś ze zbroi. Rycerska zbroja i zakon rycerski, jako i krzyżacki też między innymi. Piąta, może mieć coś z dzieła zespołu, z dzieła zespołu, które nazywa się Obudź się, zamknięty oddział i zamknięty zakon. Piąta, pod

miejsce na miejscu pierwszym w 19 minucie pojawiła się pani Monika, chwilę później pani Celina, potem dla sportu walczący pan Maciej i jeszcze pan Witold, a potem już poszło. Tych odpowiedzi było dość dużo. Proszę państwa, czas na dzieło podwyższonym stopniu piękności w podzięce za państwa twardą walkę i w ramach przeprosin za wyjątkowo pokręcone dzisiaj konkurs, ale czasem musi być wredne.

0: przypominam, za chwileczkę osiągniemy 12. Po 12 oczywiście po prawdzie antyradia, prognozie pogody jeszcze słów kilka.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zakaz telefonów w szkołach, jest decyzja Sejmu w tej sprawie. Hotele w Polsce z rekordami. W tej prawdzie sprawdzimy też, co robicie na openerze między koncertami.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zakaz korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ustawę w tej sprawie właśnie uchwalił Sejm, ma obowiązywać od września na zajęciach i przerwach. O ile podpisze ją prezydent, to wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy kompasjutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy konieczny będzie kontakt ucznia z rodzicami.
1: Prawda Antyradia.
0: Branża hotelarska ma się dobrze w Polsce. Obiekty przyjmują coraz więcej gości i to z całego świata. W ubiegłym roku miały ponad 28 milionów klientów, jak podsumowuje dzisiejsza Rzeczpospolita. W perspektywie dziesięcioletniej, licząc od 2015 roku, jest wzrost aż o 61%.
1: Prawda Antyradia.
0: Drugi dzień openera za nami. Festiwalowicze oprócz skakania pod w sumie 4 scenami mogą na przykład oglądać filmy w Alterkinie, czy wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach w strefie NGO. Sprawdziliśmy więc, co robicie między koncertami.
3: Odpoczywamy, dużo energii nabieramy na kolejny koncert. Czasami jakaś zagrycha, czasami jakieś nawodnienie.
4: Zwiedzamy też pobliskie sceny mniejsze, gdzie cały czas grają, dobrze się bawimy, tańczymy. No i czekamy na kolejny koncert.
3: Ważne jest odwiedzanie wszystkich pawilonów. No i staramy się jak najbardziej korzystać z całego tego eventu.
4: Żeby organizować sobie czas i znajdywać atrakcje wszędzie, gdzie się da.
3: Nie da się tutaj nudzić.
5: Między koncertami to jednak to jest tak wielka przestrzeń, że jeśli mamy godzinę między jednym koncertem a drugim, to tak naprawdę w 100% wykorzystujemy go na przedostanie się.
6: Teraz mamy trochę więcej czasu, więc właśnie trochę spacerujemy i zwiedzamy.
0: W tym roku jest także Military Cyber Town, w którym można dowiedzieć się na przykład, jak chronić się przed cyberoszustami. A to była prawda Antyradia. Czas na typową w Polsce pogodę w kratkę, czyli miks słońca, deszczu i niższe temperatury, zwłaszcza nad morzem. Na termometrach dziś do 25 stopni, na północy może pokropić w ciągu dnia. Jutro deszcz i burze na północnym wschodzie, a temperatura taka jak dziś.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Antyradio.
1: 10 minut po godzinie 12. Kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, wakacje. Znany wirusolog przestrzega: na wakacjach boimy się strasznych chorób, a najłatwiej zatruć się jedzeniem. No i brudnymi łapkami. Spotykają nas jeszcze dodatkowe atrakcje, na przykład pani Aleksandra Ruszczyk, lekarka medycyny rodzinnej, podczas urlopu w Turcji została podrapana przez hotelowego kota. Rana nie była zbyt głęboka, ale pojawiła się krew. Zgodnie z rekomendacjami zaczęła szukać szczepień poekspozycyjnych, ale nie mogła znaleźć ich w Turcji, jak i w Polsce. Mnóstwo tego typu atrakcji czeka. Podobno, jak zwierzę jest zarażone jakimś świństwem, to może być to tylko pogryzienie, zadrapanie, a nawet oślinienie. Zatem bądźmy ostrożni. Ciekawe swoją drogą, czy na Helu ten autobus, który miał numer 666, jeździ nadal z tym numerem. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Jeżeli widzieliście, dajcie znaka, czy 666 śmiga po Helu. Czy zgodnie z tym, czego chcieli ludzie nielubiący diabełków, już zmienił numer.

0: pani Monika, pan Przemysław i pan Marcin potwierdzają, że linia 666 znowu jedzie przez hel. Tyle, że pod innym operatorem, już nie PKS miejscowy, tylko inna firma. Mało tego, pan Marcin zawiadamia, że można na hel dojechać z Warszawy linią 666. No i proszę bardzo, jakoś dało się uratować tę kwestię. Dziękuję państwu za informację w kwestii autobusu na helu. A to bardzo fajnie, że tak się dzieje.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
6: Czy myślałaś o tym, co się może stać?

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
17: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
18: Bo w Media Expert taniej masz!
19: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
20: Wygrałem.
19: Słucham?
20: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
19: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
21: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
23: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
24: Wiadomo, że niskie ceny i świeże ofery.

0: Ten na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

dać chciałam. 2 minuty pozostały. No, 21 z hakiem. Minut zostało do godziny 13. Fajny to moment, bo zaczęły się wakacje. Część z Państwa już wyjechała. Pewnie słuchacie Antyradia za pomocą jakichś aplikacji, albo też tam, gdzie mamy zasięg. Część z Państwa leci gdzieś dalej. Też można słuchać przez aplikację Antyradia, proszę mi wierzyć. Piszą do mnie ludzie z Wielkiej Brytanii, ze Stanów. No, to znaczy, że da się sięgnąć tak daleko. Proszę Państwa, my jedziemy spokojniuteńko. Jeszcze na razie w przypadku moim, nie na wakacje, ale w kierunku godziny 13.

0: ustaliliśmy z Tomkiemka z Psykiem, że Ozziego Osborna nie dotykamy. Proszę Państwa, rokowy moment. Aleksander Ostrowski mówi Państwu do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Mężczyzna groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu. Jeden pas do Krakowa, aż do grudnia od dziś zmiany na Zakopiance, a w pogodzie odpoczynek od upału.
0: Prawda Antyradia.
14: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nożownik w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Mężczyzna wszedł wczoraj do budynku i groził pracownikom. 49-latek był kompletnie pijany. Pracownikom udało się go wygonić z budynku, a chwilę później został zatrzymany przez policję. To efekt internetowego hejtu i trwającej od dłuższego czasu nagonki na urzędników, mówi z miasta Rafał Łysy.
15: Apelujemy do przede wszystkim prokuratury i sądów, aby poważnie do tych tematów podchodzili, bowiem niejednokrotnie jako urzędnicy zgłaszaliśmy hejterskie wpisy, które były umarzane.
14: Kilka tygodni temu ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców w sosnowieckim urzędzie.
0: Prawda Antyradia.
14: Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 81, czyli Wiślanka na Śląsku. Zderzyły się tam dwie osobówki, jedna osoba jest ranna, lądował śmigłowiec LPR-u. Na miejscu są służby, a policja wyznaczyła objazdę.
0: Prawda Antyradia.
14: Lajtowo nie będzie, rozpoczyna się remont Zakopianki na wjeździe do Krakowa. Drogowcy budują tutaj tunel pod Zakopianką i do tej pory udawało im się prowadzić pracę tak, żeby były po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Niestety dzisiaj zamknął jeden z nich, dokładnie pas w kierunku Krakowa, zapowiada Kacper Michna z GDDKiA.
16: Będziemy musieli zwęzić Zakopiankę. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie.
14: Utrudnienia będą do grudnia. Po zakończeniu prac w Libertowie powstanie kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie.
0: Prawda Antyradia.
14: Koniec upału ogłaszają za to synoptycy. Teraz czas na typową. W Polsce pogodę w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wietrznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
17: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
14: Upały mają do nas wrócić w drugiej połowie lipca. To była Prawda Antyradia. Jak już wiecie z Prawdy Antyradia, jutro deszcz i burze na północnym wschodzie, ale temperatura taka jak dziś, czyli w okolicach 25 stopni, w niedzielę bez zmian na termometrach, ale deszcz już prawie wszędzie. Upały, jeśli ktoś za nimi tęskni, a jakże wrócą w drugiej połowie lipca.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: tych koncertów, na które czekam na tegorocznym Poland Rock Festiwalu. Dziwna wiosna.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, zagrają na dużej scenie. Super! Prawie 11 minut po godzinie 13. Piątek, piąteczek, piątunio. Jak to brzmi? Jeszcze raz. Piątek, piąteczek, piątunio. Już lipiec. 3 lipca. Tomasz Kasprzyk. Kłaniam się i zapraszam w muzyczną podróż, która jak zwykle potrwa do godziny 16. A dziś słówko będzie o Metalice, bo panowie znów pokazali wielkie serce. Chodzi o Wenezuelę. Szczegóły zdradzę w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. I jeszcze jedna ważna informacja muzyczna. Nie wiem, czy już słyszeliście nowe nagranie Changes. Znaczy nowe, stare oczywiście, interpretacje. Ten utwór powstał znacznie wcześniej dla pewnego programu telewizyjnego, natomiast Jai Bachchanan, wokalista grupy Rival Sons, zdecydował się opublikować to nagranie w wersji streamingowej, żebyście wszyscy mogli tego posłuchać. Zresztą także jest płyta winylowa tego utworu i do tego jeszcze dzisiaj z pewnością wrócę na antenie Antyradia, więc kłaniam się i zapraszam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No i tak jak wczoraj obiecałem, jeżeli nie macie żadnych planów na 14 lipca, no to fajnie by było, jakby spotkali się na Torwarze. Do tego dnia pojawi się jedyna i niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, Beth Hart.

0: Rex, Get It On. Klasycznie, ślicznie. A państwo już piszą w prawie muzycznej karty kalendarza. Bardzo dziękuję za aktywność. Zawsze mówię, praca z wami to wielka przyjemność. No i co dwie głowy, to nie jedna. Przypominacie mi o panu Endym. Tak jest, Free też się pojawi dzisiaj w programie, na pewno. Ale także przypominam, że Beth Hart 14 lipca na warszawskim Torwarze. Skoro dzisiaj piątek i wakacje, to odpuścimy sobie jakieś głębokie myślenie i będzie inne piekielnie trudne pytanie. Takie piątkowe, takie weekendowe. Więc nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
5: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Come on, feel the noise, Quiet Riot w Rokomotywie w Antyradio. Ale szkatowałem mi w płycie, jak byłem nieco młodszy. Piękne przeniesienie się w czasie, piękne wspomnienia. Czas na kolejne, bo w 52 roku, 3 lipca urodził się Andy Fraser, gitarzysta basowy zespołów Bluesmaker, Rona Mayala oraz Free, do którego dołączył w wieku 16 lat. Był twórcą największego przeboju grupy, utworu All Right Now. Podobno skomponował go w zaledwie 10 minut po jednym z koncertów. Ale warto przypomnieć, że pisał też dla Roberta Palmera, Joe Cockera czy Teda Nugenta. Zmarł niestety na raka w marcu 2015 roku.

0: Niespiesznie, ale bardzo rockowo i pewnie ślicznie muzycznie. Rejoice i Def Leppard na zakończenie pierwszej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu, bo zbliża się 14. Za chwilę prawda Antyradia, czyli rzeczy najważniejsze, a ja z kolejną dawką fantastycznej muzyki najlepszego rocka na świecie. No i oczywiście z zaproszeniami na koncert Beth Hart na 14 lipca na warszawski Torwar. Wracam dosłownie za kilka chwil, więc nie oddalajcie się.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rockowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
19: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Mamo, będzie spalony?
22: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
23: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day.
26: Sometimes my mind plays tricks on me.
25: Bon Jovi.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Groźny trend w internecie, tym razem z hulajnogą w tle. Rynek najmu mieszkań nieco bardziej przyjazny dla wynajmujących. W tej prawdzie też Śląsk w obiektywie flesza i kamer.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Niebezpieczny internetowy trend doprowadził do poważnego wypadku w Czernicy. Koło Rybnika na Śląsku nastolatkowie rozpędzili karuzelę używając koła hulajnogi elektrycznej. Gdy karuzela kręciła się już bardzo szybko, 14-latek zderzył się z kolegą, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala.
2: Apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z takimi wyzwaniami.
1: Apelowała podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej komendy.
0: Prawda Antyradia.
1: To dobry moment na zmianę mieszkania tego wynajmowanego. Na rynku przybywa ofert.
3: Ponad 60 tysięcy ogłoszeń z tytułem mieszkanie na wynajem w 17 największych miastach w Polsce. Tyle było ich w maju. To prawie 10% więcej niż w kwietniu i o ponad 20% więcej niż przed rokiem. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
4: A jednocześnie też stawki najmu pozostają w miarę stabilne. One co prawda trochę wzrosły o 3,5% w porównaniu do poziomu sprzed roku.
3: Wyjątkiem są Toruń, Bydgoszcz i Radom. Tam ceny wzrosły o 8-10%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Na zaplanowanie wakacji też nie jest jeszcze za późno. Ceny w hotelach ze śniadaniem albo wyżywieniem zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób nad Bałtykiem oraz od 230 zł w miejscowościach górskich. Z danych travelist.pl wynika, że nad morzem najpopularniejszy jest Kołobrzeg. Jeśli chodzi o góry, liderem jest Szklarska Poręba.
0: Prawda Antyradia.
1: Ruszyła 17. edycja konkursu Obiektywnie Śląskie. Można zgłaszać fotoreportaże, krótkie filmy oraz fotokasty. Temat przewodni to Śląsk niezmienny. Organizator Anna Kokolus.
5: Co na tym Śląsku się zmienia? A może Państwa zdaniem się niewiele zmienia? Te najważniejsze rzeczy może są tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy tą interpretację.
1: Czas na zgłoszenia do połowy września. Na termometrach dziś i w kolejnych dniach do 24-25 stopni. Wybrzeże, tam zdaniem meteospeców może być jutro bardzo niebezpiecznie w pogodzie. Tam wiatr może się rozpędzić do 70, a nawet 90 km na godzinę. W niedzielę opady deszczu w niemal całej Polsce.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: To jest dopiero dziwak, ale jak fajny. Doral Bill, Jack White, tak zwany pan biały w czarnym antyradio.
1: Lokomotywa w antyradiu.
0: 8 minut po 14. Piątek, piąteczek, piątunio, 3 lipca. Tomasz Kacprzyk, witam ponownie w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania i zaczynam od ważnej informacji dla fanów Metallica, bo ich pupile znów pokazali wielkie serce. Zespół wsparł ofiary trzęsień ziemi w Wenezueli. Przypomnę, że fundacja All Wetting My Hands, założona przez członków Metallica, przekazała 100 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom katastrofalnych trzęsień, które niedawno nawiedziły Wenezuelę. Środki trafią do organizacji Decred Relief, od lat współpracującej z zespołem przy akcjach humanitarnych. Warto dodać też, że przekazane przez Metallica środki zostaną wykorzystane na zakup pomocy medycznej, leków, środków higienicznych oraz wsparcie ekip poszukiwawczo-ratowniczych działających w miejscu katastrofy. Wielkie brawa, naprawdę.
1: Lokomotywa w antyradiu.

0: Alien i TSA za nami. A przede mną przepięknej urody bilety na koncert Beth Hart na warszawski Torwar na 14 lipca. Pytanie brzmi: swojego czasu na antenie Antyradia hulał utwór zatytułowany Black Coffee. Pamiętacie, z jakim artystą Beth Hart wykonywała tę piosenkę? Dodam, że i wokalistą, i gitarzystą. Czekam. Kasprol@antyradio.pl.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Will Ways i gościnnie Joey Elliott. Ghost za nami. Teraz czas na kolejną datę w muzycznej karcie kalendarza, bo kilkoro z was wspomniało mi, że Vince Clarke dziś ma urodziny. W zasadzie Vince John Martin. Muzyk takich grup jak Yazoo, Erasure, ale, a może nawet przede wszystkim dla niektórych, Depeche Mode urodził się w 1960 roku.

0: jest dopiero kobyła. Perfect Strangers, Deep Purple. Na zamknięcie drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się 15. Po 15 zerknę do poczty mojego listonosza kastrol@antyradio.pl i sprawdzę, czy widzieliście, kto wykonywał wraz z Beth Hart utwór zatytułowany Black Coffee. Jeżeli wiecie, fantastycznie, możecie mieć nadzieję, że zaproszenie podwójne na warszawski Torwar na koncert Beth może być wasze.
1: This is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
3: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
2: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
3: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
15: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
16: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: schron w tunelu drogowym, będzie ekspertyza w Katowicach, wprawdzie także wakacje z głową. Zaczniemy jednak od próby wyjścia z dyplomatycznego klinczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Szefowie dyplomacji z Polski i Ukrainy spotkali się w Warszawie. Do Radosława Sikorskiego przyjechał Andrzej Sybicha. Oficjalny temat rozmów, napięte stosunki między naszymi krajami i próba wyjścia z dyplomatycznego klinczu. W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Ankarze będą prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rozmowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Po wygaszeniu programu CPN kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci mówią jednak, że moment na zakończenie pakietu był dobry. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie, co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
0: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach.
1: Prawda Antyradia.
0: Tunel drogowy trasy średnicowej może stać się jakby bunkrem. Katowice sprawdzą, czy obiekt nada się na miejsce schronienia. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normę kategorii U1, mówi Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, to będzie prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie.
1: Prawda Antyradia.
0: Odpoczywanie idzie nam słabo, mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć. Ale jakoś nie możemy wyjść z pracy i zaglądamy do służbowego maila wakacje.pl. Marzena Buczkowska-German.
3: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
0: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu, większość z nich więcej niż raz.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Po sukcesie Backrooms i Obsesji niewykluczony syrenogłowy. Kolejna creepypasta z internetu może się doczekać kinowej ekranizacji. Hollywood Reporter donosi o intensywnej licytacji branżowych gigantów w tej sprawie. Wygrało ją Warner Bros., które w roli reżysera widzi Briana Duffielda. Sam syrenogłowy to humanoidalna postać z syreną alarmową zamiast głowy, słusznego wzrostu 12 metrów, widywana ponoć w miasteczkach i lasach, w USA oczywiście. Neuromancer coraz bliżej. Apple TV szykuje ekranizację kultowej powieści Williama Gibsona w formie serialu. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź. Literacki pierwowzór ukształtował cały gatunek znany jako cyberpunk dzisiaj. To stamtąd pochodzi na przykład określenie cyberprzestrzeń. Świat był przedstawiony jako zdominowany przez gigakorporacje i technologie, co aktualnie przestaje być fikcją.
0: Ten weekend zapowiada się zgoła inny od poprzedniego w pogodzie. Spodziewane są opady, a także lokalnie burze. Niebezpiecznie ma być jutro na wybrzeżu. Tam powieje nawet z prędkością do 90 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 na pozostałym obszarze kraju.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Też to dobry numer.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Exit One. Tak skręca, że nie można się od niego oderwać. Marilyn Manson. Nówka sztuka. Sprawdźcie, na którym miejscu jest zestawienie listy przebojów Turbo Top. Jak pasuje, to kliknijcie obok niego, a wtedy utwór będzie awansował. Ciekawe, czy nagranie Changes z repertuaru oczywiście Black Sabbath, ale interpretacji Jaya Bacchanana także doczeka się różnego rodzaju odtworzeń na różnego rodzaju listach przebojów, bo to wokalista Rival Sons zaprezentował oficjalnie własną interpretację klasycznego utworu z albumu z czwórki oczywiście Black Sabbath. To nastrojowa, utrzymana w takim westernowym klimacie wersja utworu. Ozziego Osborna i legendarnej formacji jest oczywiście hołdem dla artysty, no inaczej być nie może. Bacchanan przez półtora roku koncertował tak swoją drogą z Black Sabbath podczas pożegnalnej trasy The End, kiedy Rival Sons pełnili rolę głównego supportu. Zresztą sam Ozzy Osborne nie szczędził zespołowi pochwał, określając zespół jako jedną z najbardziej ekscytujących nowych formacji rockowych. Ja się oczywiście podpisuję pod słowami Ozziego obiema rękami. Jeżeli chcielibyście posłuchać tej nastrojowej ballady około kantrowej takiej, delikatnie, to polecam waszej uwadze. Changes, Jay Bacchanan, wokalista Rival Sons.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Są tacy artyści, gitarzyści w świecie muzyki, których można rozpoznać po naprawdę kilku dźwiękach zagranych na swoich instrumentach. Bez wątpienia jednym z nich jest Slash. Guns N' Roses, Night Train jeszcze w tle. Tak swoją drogą Slash także wystąpił w studiu nagraniowym wspólnie z Beth Hart. Jak dobrze pamiętam, razem wykonali utwór Stormy Monday. Natomiast mnie chodziło o Joy Bonamassa. Państwo genialnie poradzili sobie z tym jakże trudnym pytaniem w Rokomotywie w Antyradio. Gratuluję. Sprawdźcie maile, bo niektórzy z was mają zaproszenia na koncert Beth Hart.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
21: O!
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
23: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na Bohater i wygrałeś?
0: Wygrałem.
23: Słucham?
0: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
23: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
1: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
22: Po reklamie.
24: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Morrison potrafił tańczyć. Może ktoś z was wie. Marcin wiedział i przypomniał mi o tym, że także 3 lipca 1971 roku Jim Morrison, niestety frontman The Doors, odszedł w Paryżu na atak serca. Był współtwórcą takich kultowych utworów grupy The Doors jak Light My Fire, Love Here Madly czy Riders of the Storm. W chwili śmierci wokalista miał 27 lat. W ten sposób oczywiście dołączył do tak zwanego klubu 27, czyli grona muzyków, którzy z różnych powodów zmarli w wieku 27 lat. A w nim między innymi Jimi Hendrix, to tam jeszcze Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse i Janis Joplin. No i oczywiście nieodżałowana Jim Morrison, już teraz wraz z The Doors.

0: Prawie na zamknięcie dzisiejszego piątkowego wydania Lokomotywy w Antyradio One Waves. Zamykamy kolejny tydzień niezwykle wytężonej pracy, ale nim go zamkniemy, oczywiście jak para buchnie po 16, to... Panie, ale widzę, że zatrzasnęło się biedactwo
1: w ubikatorze, no niestety. Ja nie wiem, co ta dziewczyna ma z tymi zamkami. Naprawdę. Ale będzie po 16, będzie Sandra Hajduk-Popińska, będzie się można przekonać, dlaczego można się dobrze bawić bez oranżady z bąbelkami, ale jest to szalenie niebezpieczne. No i będzie również parch jabłoni.
0: Więc polecam Państwa uwadze parę z głośników po 16. Natomiast ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki za ten tydzień. Dbajcie o siebie, miejcie fajny, mądry weekend i czekam na Was w poniedziałek. Bye, bye.

0: I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Seth from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
21: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
24: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
25: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
27: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bake Rolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Premier Tusk stawia ultimatum i czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia. Policja w Gorzowie edukuje kierowców. Głęboko można wejść, a właściwie wpłynąć w Pszczynie.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym wypadku podejmie decyzje personalne. Polityczne konsekwencje to jak dotąd dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego.
0: Prawda Antyradia.
1: Chwila nieuwagi. Kierowcy wjeżdżają wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Tylko od początku roku w Gorzowie doszło do 15 takich zdarzeń. W 14 przypadkach winni byli kierowcy.
2: Pamiętajmy, że zbliżając się do skrzyżowania z torowiskiem tramwajowym z tramwajem, powinniśmy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Przestrzeganie tych zasad na pewno uchroni nas przed zdarzeniem drogowym czy kolizją z tramwajem. Musimy pamiętać o tym, że też tramwaj ma ograniczoną zdolność hamowania, nie taką jak auto osobowe.
1: Tłumaczy aspirant Agnieszka Wiśniowska z gorzowskiej policji.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak kupować OC, to teraz jest najtańszy od marca 2024 roku. Mediana cen to 629 zł. Krajowa, bo w miastach wojewódzkich jest drożej. Rankomat.pl Grzegorz Demczyszak.
3: Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce.
1: Z miast wojewódzkich najtańsze są Kielce, mediana cen to 637 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: Zanurz się w Pszczynie i to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Jeden jest przeznaczony do nauki i rekreacji, w drugim od niedawna ćwiczą zawodowcy. Nurek Przemysław Czyszczon.
4: To już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty, połączony z drugim zbiornikiem tunelami. Ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają.
1: Zbiorniki do nurkowania są na pszczyńskim osiedlu Piastów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Jeszcze dziś w części kraju spodziewane są silne podmuchy wiatru, miejscami rozwijające prędkość do 90 km na godzinę. Lokalnie niewykluczone też burze. Obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. Niebezpiecznie ma być także jutro na wybrzeżu. Tam także może mocno wiać.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: życzyło.
1: Para z głośników w Antyradiu.
0: Ty naprawdę zmieniłaś kolor włosów? Tak, dzisiaj przywitał mnie Tomasz Ambroży Obertyn.
2: No bo!
0: Po 5 godzinach siedzenia u fryzjera. Tomek!
2: Czyli jednak zmieniłaś.
0: Na Boga, dzień dobry.
2: Dzień
0: państwu.
2: Dobry.
0: Tomasz Ambroży Obertyn po drugiej stronie.
2: Sandra Hajduk-Popińska. No cóż, człowiek jest daltonistą, ale na szczęście najlepszy rok na świecie nie wymaga takich umiejętności.
0: Ta.
2: Dobrze, ja jeszcze dzisiaj musiałem wybierać drzwi do łazienki w 14 tysiącach różnych odcieni.
0: A to już w ogóle w skali trudów życia mężczyzny to już wywaliło skalę.
2: Także ode mnie proszę już dzisiaj więcej niczego nie oczekiwać. Kochani, sprawdzimy dzisiaj, czy parch jabłoni znów jest na językach sadowników.
0: Zajrzymy też do niemieckich pociągów, bo okazuje się, że tam nie znajdziecie już frytek.
2: O Matko Boska. Będzie również o tym, że można się dobrze bawić bez oranżady z bombelkami, ale jest to szalenie niebezpieczne.
0: No i będzie rebus.
2: Tak, kalambur dźwiękowy,
0: kalambur.
2: W którym zaklęta jest dzisiaj nazwa zespołu. Czy uda wam się rozszyfrować nasz kalambur, to się okaże. Także bądźcie z nami, do wygrania jest koszulka Antyradia. Będziemy mieli również zestaw klasycznie rockowych płyt, a teraz klasyczni Beatlesi.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Zdecydowanie nie śpieszy nam się do września. Na razie cieszymy się latem i mamy nadzieję, że będzie z nami jak najdłużej. Wake me up when September ends, Green Day. Za nami, a przed nami między innymi Ugly Kid Joe.
2: Tak, no i pojawi się on, Radio Kalambur, dzięki któremu można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt Antyradia. Jaki będzie dzisiaj, to się okaże niebawem. A tymczasem, słuchajcie, amerykańskie media donoszą o zatrzymaniu pary influencerów znanej z ekstremalnych miejskich wspinaczek. Angela Nicolau i jej partner Iwan Berkus wspięli się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku,
1: aby w tak pięknych okolicznościach przyrody dokonać aktu zaręczyn. Kilkanaście minut później zostali już aresztowani.
2: No to zdarzenie potwierdza tylko, że w konkurencji najbardziej nieprzemyślanych, brawurowych, nieodpowiedzialnych i ekstremalnych aktywności ludzkich wciąż pierwsze miejsce zajmuje małżeństwo.
3: I przepraszam, że krzyczałam. Dosyć, przepraszam, daj mi przeprosić.
0: Antyradio, najlepszy rok na świecie.
4: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
5: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
6: Hi, Bruce Dickinson here, you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Piosenka odrobinę ironiczna, żartobliwa. Teenage Dirtbag w parze z głośników.
1: A teraz pora na dźwiękowy kalambur. Wiemy, że lubicie z nami grać w tę grę, więc w nią zagramy.
0: Tak, dzisiaj w kalamburze zaklęta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec pary z głośników. Kombinujcie, bo do zgarnięcia jest stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt antyradia. No dobrze, konkurs ostatni, będą pierwszymi. Uwaga, oto kalambur.
2: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles, włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
3: Bardzo nieładnie jest mówić
0: i o co może chodzić?
1: Ja powiem szczerze, ja nie mam pojęcia. Ja nie sprawdzałam playlisty, nie wiem, co my tam mamy na końcu. Coś ty, Tomek, wymyślił, nie wiem.
0: 321-321-600, jeśli już wiecie, to dzwońcie. No i puszczamy kalambur jeszcze raz.
2: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles, włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
3: Bardzo nieładnie jest mówić
0: 321-321-600.
1: A my gramy wam z Tomsów.

0: kawałek, który Corey Taylor napisał, aby wyrazić swój sprzeciw, swój bunt przeciwko wszystkiemu temu, co sztuczne w przemyśle muzycznym, przeciwko hipokryzji. Through Glass, Stone Sour w parze z głośników.
1: Być może słuchacie nas teraz w pociągu, zajadacie się pysznym schabowym z ziemniaczkami i mizerią, to
0: w cieszcie pociągu?
1: Się. No, jest taki wagon na
0: bok. Jest. Faktycznie.
1: U nas jest, ale w Niemczech niedługo może go zabraknąć. O co dokładnie chodzi? Musicie być z nami.
0: Także koniecznie zostańcie z parą z głośników. Za chwilę również Prawda Antyradia.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: One, two, three, four.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: pracownik, który wypłynął z dziećmi na jezioro, usłyszał zarzuty: dzikie biwakowanie, leśnicy zapraszają do lasu. W tej prawdzie także wakacje, złodzieje i Facebook.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Są zarzuty dla sternika, który pijany pływał motorówką po jeziorze Mamry. Na pokładzie razem z nim było troje dzieci. W pewnym momencie mężczyzna zasnął. Jedno z dzieci zaalarmowało przez telefon matkę. Na miejsce wysłano ratowników MOPR. 47-latek został zatrzymany. Już na komisariacie znieważył policjantów, a jednego z nich uderzył, za co także odpowie. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu.
1: Prawda Antyradia.
0: Biwakowanie na dziko. Coraz więcej osób kręci taka forma wypoczynku. Leśnicy zachęcają, ale tylko w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie. Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw, a w regionie mamy ich 20, tutaj w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, każde z nich udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
0: Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Za rozbicie namiotu w strefie niedozwolonej grozi mandat do 500 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: W hotelu, namiocie czy na kempingu, gdziekolwiek wypoczywamy, nie afiszujmy się z tym na naszych profilach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, ostrzega Anna Baran z policji w Zielonej Górze.
3: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
0: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Tym razem nie burza i temperatura, a wiatr nabierający mocy będzie największym problemem w pogodzie i z powodu wiatru właśnie są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla nadmorskich powiatów województwa pomorskiego oraz północno-wschodniej części zachodniopomorskiego. Na termometrach w kolejnych dniach do 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Zaczynamy drugą godzinę pary zgłośników. Tomek Ambroży-Obertyn,
7: Sandra Hajduk-Popińska. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ozzy Osbourne.

0: Leci muzyka, nikogo nie dotyka. No to gdzie indziej, bo u nas leci najlepszy rok na świecie. The Afghan Wings już za nami. Weeks, przepraszam. Queens of the Stone Age przed nami. Również zespół Europe ze świetnym kawałkiem Carrie.
1: Ruszamy teraz do Niemiec. Moi drodzy, z niemieckich pociągów Deutsche Bahn. Uwaga! W menu znikają frytki, to
0: Matko
1: jest łamiąca wiadomość.
0: Nie dlatego, że pasażerowie przestali je zamawiać, wręcz przeciwnie.
1: Powodem są unijne przepisy, słuchajcie, dotyczące czynników chłodniczych, przez które przewoźnik rezygnuje z zamrażarek.
0: Zamiast frytek do currywursta pasażerowie dostaną pieczone ćwiartki ziemniaków. Z wagonów mogą też zniknąć kostki lodu, a przyszłość lodów pozostaje niepewna.
1: Jezu, czyli frytki zostawiały większy ślad węglowy, Tomek, niż same pociągi. No. Niemiecka inżynieria to jednak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Dziwniejsze rzeczy się zdarzają. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem jakoś... Dobra, Strange Love, Depeche Mode, jedziemy.

0: Para zgłośników w Antyradio.
1: No ja wiem, kochani, że zrobiło się romantycznie i nostalgicznie, ale pobudka, za nami Europe, przed nami m.in. Red Hot Chili Peppers, no i właśnie.
2: No i właśnie, mamy, ponieważ trwa i trwa mać klasyczny tydzień z klasyką rocka w Antyradio, mamy dla was klasyczno-rockowy zestaw winyli od Aerosmith Greatest Hits i Foreigner For Life Tour. No a konkursowe pytanie dotyczy właśnie Red Hot Chili Peppers.
1: Dziś dzień czerwonej, ostrej papryczki chili, no więc pytamy was, który tytuł utworu Red Hotów najlepiej oddaje waszą osobowość i dlaczego? Możecie dzwonić pod 321-321-600
2: albo pisać paramaupa antyradio.pl. Klasyczno-rockowy zestaw winyli czeka na zwycięzców, także śmiało nie krępujcie się i słuchajcie pary zgłośników.
1: Aerosmith i Foreigner czekają na to, żeby zgarnąć te winyle, a my czekamy na wasze ciekawe odpowiedzi.
0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Skitim. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Skitim. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Skitim lub kup online.
6: Skitim.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Ten, a może inny utwór Red Hot Chili Peppers wyraża waszą osobowość? Właśnie o to pytamy was dzisiaj w konkursie, w którym do zgarnięcia winyle Aerosmith i Foreigner, dzień czerwonej, ostrej papryczki chili, a my pytamy, który tytuł utworu Red Hotów najlepiej oddaje waszą osobowość i dlaczego. 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl.
2: No a ponieważ trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu, czas sięgnąć po kolejny kultowy rockowy album.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną drugi album zespołu Black Sabbath, który został wydany we wrześniu 1970 roku. Początkowo miał nosić nazwę Warpix, lecz wytwórnia płytowa skojarzyła ten tytuł z wojną w Wietnamie i nakazała zmianę nazwy. Nie zmieniono jednak okładki. Sam album ma status legendy i sprzedał się w milionach egzemplarzy. Była to pierwsza płyta zespołu, która znalazła się na topie list w Wielkiej Brytanii, sprzedając się w ponad 4 milionach kopii w samych tylko Stanach Zjednoczonych. A takie utwory jak Warpix, Planet Caravan, Iron Man, no i oczywiście Paranoid do dziś inspirują nowe generacje muzyków na całym świecie. A zatem fragment krążka Paranoid Black Sabbath teraz przed nami.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ostatnio wpadłam gdzieś na wspomnienie Layna Staley'a i tak sobie pomyślałam, że rock and roll ma niezwykłego pecha do utraty tych najbardziej zdolnych i najbardziej charyzmatycznych postaci.
2: No to absolutna prawda, pod którą podpisuje się rękami i nogami. Nirvana a propos postaci już za chwilę pojawi się w parze z głośników, ale teraz czas, żeby pojawił się on,
1: tak
2: kalambur dźwiękowy, w którym ukryta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec pary z głośników. Warto słuchać nas od deski do deski, bo kto odpowie na kalambur, zgadnie, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór.
1: Oraz... A ten, kto zadzwoni pierwszy, zgarnie merch.
2: Tak, proszę bardzo. Uwaga, przypominamy kalambur, w nim tytuł piosenny, tytuł zespołu, nazwa zespołu. Uwaga, słuchajcie.
3: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles, włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
4: Bardzo nieładnie jest mówić
2: No i o co może chodzić?
1: Zgadujecie.
2: 321-321-600.
5: Cześć, odpowiedź to Maniac Street Preachers.
2: Sprawdźmy.
4: Otóż nie.
2: Nie, no to posłuchajcie na wszelki wypadek kalambura jeszcze raz.
3: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles, włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
4: Bardzo nieładnie jest mówić
2: No, jak już wiecie, to koniecznie dzwońcie, bo stosunkowo udane pożycie na wieczór czeka. 321-321-600.
5: Sorry, poprawka. To jest Bruce Springsteen i The E Street Band.
2: No i teraz rozmawiamy. To też nie jest poprawna odpowiedź. Także kombinujcie dalej. Już za chwilę, tak jak mówiłem, Nirvana w parze z głośników.
6: Hi, this is Jack White.
7: Hello, this is Martin Moffley.
8: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brico Marche zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed prowokacją Rosji. Przybywa gapowiczów, mają do oddania ponad 200 milionów złotych. W tej prawdzie także warszawski budżet obywatelski.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Polska przygotowuje się na ewentualne prowokacje ze strony Rosji, tak mówi premier Tusk. Najbliższe miesiące mogą być krytyczne. Tym razem przed możliwymi atakami hybrydowymi ze strony Moskwy ostrzega Polskę wywiad Stanów Zjednoczonych. W ten sposób Rosja miałaby sprawdzić, jak zareaguje NATO. To nie pierwsze takie ostrzeżenie, mówił dziś szef polskiego rządu.
2: Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
0: Według premiera zagrożenie dotyczy nie tylko Polski, ale także krajów nadbałtyckich.
1: Prawda Antyradia.
0: Katastrofalne upały we Francji. Z ich powodu w zeszłym tygodniu zmarło 2025 osób, podaje minister zdrowia.
1: Prawda Antyradia.
0: Są wyniki 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Warszawy wybrali blisko 600 projektów.
3: Przeszła mniej więcej połowa ze zgłoszonych projektów. Najwięcej głosów zdobył projekt Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci. Warszawski ratusz Marzena Gawkowska.
4: W czołówce znalazły się też projekty 2050 drzew i krzewów dla Warszawy i rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie.
3: Realizacja projektów w przyszłym roku. W sumie będzie to kosztować ponad 125 milionów złotych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje to nie jest czas urlopu dla gapowiczów. Ba, jeżdżących bez biletu jest nawet więcej, bo jesienią rośnie liczba tych, którzy z tego powodu trafiają do rejestru dłużników. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
5: W bazie dłużników Big Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych. To kwota, która pozwoliłaby na zakup niemal 70 nowoczesnych autobusów elektrycznych.
0: A spośród województw najgorzej wypada łódzkie. To była Prawda Antyradia.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec ery płyt w 2028 roku. Sony oficjalnie informuje, że nie będzie więcej gier na PlayStation na fizycznych nośnikach tego typu. Firma stawia na cyfrową dystrybucję w odpowiedzi na potrzeby samych użytkowników, jak czytamy we wpisie na blogu firmy. Problem w tym, że w komentarzach ci użytkownicy masowo wyrażają niezadowolenie z tej decyzji. Nowe filmowe Resident Evil będzie mieć wspólny z oryginałem głównie tytuł. Reżyser Zack Cregger nie przewidział występu uwielbianego przez graczy Leona. Jak mówił w wywiadzie z Empire, przyjął takie założenie, że główny bohater ma być idiotą. Dalej artysta mówi, że to ktoś zupełnie nieprzygotowany do tego, co go czeka, jak Frodo wyruszający do Mordoru. Cregger, chcąc pozostać wierny grom, jak mówi, stworzył zupełnie nową historię. Co z tego wyjdzie, przekonamy się 18 września, wtedy premiera.
0: Idzie załamanie pogody, jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem możliwy także porywisty wiatr. A po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich w nocy, temperatura spadnie do 9 stopni. W ciągu dnia w całym kraju termometry pokażą około 20 kreski. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Bracia Kiszka nie zawodzą i choć panowie z Greta Van Fleet...
2: Nigdy, to prawda, no.
1: Choć panowie z Greta Van Fleet pewnie mają już dosyć tych
2: porównań. Chociaż czasami zawodzą, wiesz, muszę
1: zawodzą ci Kiszki. Dobrze, pogadamy o tym później, Tomek. To chciałam tylko powiedzieć, że dobrze, że ich mamy i są trochę jak Led Zeppelin, ale trochę też jak świeża krew i bardzo fajnie, że są. No, już.
2: To wszystko się zgadza. Absolutnie podpisuje się również pod tym stwierdzeniem mojej przyjaciółki Sandry. 10 minut po godzinie 18. No a teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego.
1: Serwis Kobieta w Sadzie, tak, istnieje takowy, serwuje taki oto nagłówek. Parch jabłoni znów na językach sadowników.
2: Nie, no faktycznie coś kojarzę, tak. W alternatywnym uniwersum obłędu parch jabłoni supportował chyba kiedyś koncert akustyczny gitar.
3: Tak, to prawda.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Przejmująca, wzruszająca piosenka Golden Life w parze zgłośników.
2: A tymczasem przenosimy się na openera. Wiatr czy deszcz nie są istotne, bo w piątek i tak będą zakochani. Dziś na Opener Festival zagra The Cure, a fani już czekają i liczą, że makijaż a la Robert Smith z nich nie spłynie.
3: Wyglądasz, jakbyś szła na The Cure dzisiaj.
4: Dokładnie. Idę na The Cure i na Slow Day. Chciałam się pomalować tak bardziej trochę gotycko, jakiś biały podkład i tak dalej, ale pogoda nie dopisuje, więc tak działam, że może jednak delikatnie, żeby aż tak mi się nie zmyło i nie spłynęło ze mnie.
3: A czego oczekujesz od tego koncertu The Cure?
4: Już będzie długi i już wiadomo, że będzie. Ulubiony utwór 100 Years. Widziałam, że zagrali na tej trasie dwa razy. Liczę, że powtórzą. Jeśli to zagrają, to będę już przeszczęśliwa.
5: Mam nawet koszulkę. Od 15:30 tutaj już jestem, więc nie mogę się doczekać. Moją ulubioną piosenką jest Love Cuts, więc no nie wiem, czy będzie zagrana, ale na to liczę.
3: A skoro mamy piątek, to?
5: No, weekendu początek, tak?
3: A myślałam, że Friday I'm in love.
5: No to jak co piątek.
6: Jestem ich wielkim fanem. Najbardziej jej czekam na utwory Friday I'm in Love oraz Love Song. To chyba największe klasyki.
7: My tu przyjechaliśmy tylko i wyłącznie na The Cure. Co będzie, to będzie bardzo dobrze. Ja bym pojechała na koncert Zenona Martyniuka, jakby pani grało The Cure.
8: To było moje marzenie od lat, żeby być na ich koncercie i dzisiaj się spełniło. Zabrałem córkę, córka zaczęła słuchać i się okazało, że słucha tej muzyki, której ja słuchałem będąc w jej wieku, nie?
3: Teraz jesteście razem na openerze.
8: Tak, tak. Muzyka łączy pokolenia.
1: To prawda, aczkolwiek brawurowa dość teza o tym, że gdyby po Martyniuku grało The Cure, to chociaż może ja bym też poszedł. Z fanami The Cure rozmawiała Magda Poddańczyk, za chwilę Gansi w parze zgłośników, no i również na pewno jeszcze pojawi się Kalambur.
9: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
10: Hey yo, this is Måneskin.
11: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
12: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Autopromocja. Nie hańbi.
0: Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Hej, zwrot mocni!
21: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
22: Nie trzeba nas myć!
23: Ale etykieta musi być.
21: Zwrot mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
25: Marian,
2: Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
22: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
25: Wygrywaj przez całe lato.

0: Wody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Ta, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Hunting Season i Beefy Clyro. Wiedziałam, że kiedyś się na tej nazwie przewrócę, ale my się dzisiaj z Tomkiem cały czas przewracamy. Na całe szczęście
2: tak
1: wy
2: jest.
1: Czuwacie i dzwonicie, bo kiedy my ogłaszamy kalambur dźwiękowy, to wy jesteście w pełnej gotowości.
2: Tak, do zgarnięcia jest stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz kto zadzwoni pierwszy z poprawną odpowiedzią, również t-shirt Antyradia, nasz ukochany merch. Posłuchajcie jeszcze raz kalambura. W nim ukrywa się zespół, który zagra na koniec parę zgłośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
3: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles. Włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
4: Bardzo nieładnie jest mówić
2: No i o co chodzi? Kombinujecie? 321-321-600?
5: To chodzi o Swayze Express.
1: Swayze to ja Patryka tylko znam.
2: Ja też. Ona jest jak wiatr. She's like a wind. 321-321. Nie, ona lubi wiatr, przepraszam.
6: Albo... Siema, z tej strony Łukasz. Odgaduję hasło chłopcy z placu broni.
2: Nie, to nope. Nie są chłopcy z placu broni. 321-321-600?
6: No halo, 68-letni słuchacz z Gdańska. Słabo się znają, to jest Creedence Clearwater Revival.
1: Pewnie, że nie.
2: Słabo się znają, ale nie, to nie jest Creedence Clearwater Revival.
1: Ale także? Doceniamy, że mamy tak dojrzałych słuchaczy.
2: Oczywiście, że tak. I każdy, kto odpowie na kalambur, ma szansę zgarnąć stosunkowo udane pożycie. Także naprawdę kombinujcie i cały czas dzwońcie.
1: Karmimy was teraz trucizną, ale taką dobrą.
2: Niam, niam, niam, niam.

0: Klasa sama w sobie. Czeska Rapsodia i Queen w parze z głośników.
1: A my już za chwilę kilka zajrzymy na Openera, bo tam jest też nasza ekipa, nasza reporterka. Podpyta między innymi o Stonesów, a tydzień z The Rolling Stones już tak. W przyszłym tygodniu w Antyradiu.
0: I wywiad z Mickiem Jaggerem, który przeprowadziła Sandra Hajduk-Popińska. Iggy Pop, Passenger, to już za moment.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Yeah!

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stary, dawaj do lasu.
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: niezależnie dokąd zmierzacie, pamiętajcie, żeby mieć aplikację Antyradia poinstalowaną.
1: Tak, ja tylko przypomnę, jeśli chodzi o Dziwną Wiosnę, że Dawid Karpiuk będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu w parze z głośników, także nasłuchujcie.
0: Człowiek wiecznie młody, Dawid Karpiuk. A propos młodości, starość nie jest dla gwiazd rocka. Uczestnicy Openera wybrali tych największych i najważniejszych, których jeszcze przed śmiercią chcieliby usłyszeć na festiwalu w Gdyni.
2: Którą taką gwiazdę rocka byś chciał zobaczyć na Openerze?
3: AC/DC i Rolling Stonesów.
4: Rolling Stones i The Cure.
2: Jednych zobaczymy dzisiaj, a drugich miałby pan ochotę na Openera przyjechać na Stonesów?
4: Pewnie tak. The Cure i Cult i to wszystko.
5: Naprawdę robi na mnie wrażenie, że mimo tego, w jakim są wieku i że już niedawno odszedł jeden z członków, to oni dalej sobie dają radę, grają, będą tu dzisiaj i to jest naprawdę przeogromne wrażenie.
2: A kogo chcielibyście zobaczyć w przyszłym roku? Właśnie z takich klasyków rocka.
5: O matko.
6: Na Openera to Metallica.
5: No Metallica też niedawno grała w Polsce. Może by się udało, ale to nie wiem, czy teren Openera przetrwałby ilość ludzi, jaka by się tu znalazła.
7: Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. To są takie, można powiedzieć, tuzy największe, nie?
2: A takie dinozaury, dziadki, które jeszcze po scenie skaczą i dają radę?
7: AC/DC na pewno. Iron Maiden, Scorpions, no i Stonesi oczywiście, nie? No to jest taka legenda, nie? To są prawdziwe dinozaury. Fajnie by było ich usłyszeć, nie? By jeszcze tutaj zagrali.
1: A propos Stonesów, nie wiemy, czy przyjadą na Openera w przyszłym roku, ale już wiemy, że w przyszłym tygodniu będą królowali w Antyradiu.
0: To się wszystko zgadza z wywiad z Mickiem Jaggerem, który przeprowadziła Sandra Hajduk-Popińska. Będzie u nas w przyszłym tygodniu. A tymczasem Red i Ordinary World.

0: Jak sięgać po klasyki rocka, to tylko te z najwyższej półki. David Bowie i China Girl. Z tego co wiem, to jedna z ulubionych piosenek redaktora Obertyna, prawda?
1: Trochę tak. Odkąd już nie puszczamy małej Chinki czy kuczy kulinki. Nie żartuję, cześć. Dobrze, kochani, już za chwilę Måneskin z odrobiną plotek, ploteczek, ale teraz news ze świata wielkiego mikrobiznesu. Odchodzący szef Państwowej Inspekcji Pracy, czyli PIP-y, ostrzega osoby zatrudnione na B2B przed ubóstwem emerytalnym.
0: Marcin Stanecki, komentując reformę, która wejdzie w życie 8 lipca, ostrzega przed zjawiskiem ukrytych etatów.
1: To jest sytuacja, w której tak zwany mikroprzedsiębiorca jest de facto pracownikiem, za to bez szans na emeryturę.
0: Liczba skarg na tego typu praktyki wzrosła ostatnio o 100%.
1: No, redakcja magazynu zatytułowanego Tylko dla zarządu komentuje sprawę, mówiąc, że jeśli ludzie nie będą chcieli prowadzić mikrodziałalności, to jak niby mają zamiar płacić za wynajem mikroapartamentów?
2: Nie wiem.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
5: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
6: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Po reklamie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Rewelacyjny basowy riff, to musicie przyznać. Pamiętam, jak ten numer leciał w programie 30 ton, lista przebojów. Tata Dilera i Kazik na żywo. Kochani, mamy dzisiaj dla was do rozdania klasycznie rockowy zestaw winyli Aerosmith i Foreigner. A pytanie dzisiaj brzmiało, ponieważ dzisiaj jest dzień czerwonej, ostrej papryczki chili, który utwór Red Hot Chili Peppers najlepiej oddaje twoją osobowość i dlaczego? Dzwoniliście 321-321-600?
1: No to tak, moja żona by powiedziała, w związku z tym, że jestem dość bałaganiarz straszny, ponoć, to jest pewnie nieprawdą, to ja muszę lubić z płyty Californication utwór I like dirt.
0: No proszę bardzo. 321-321-600?
2: Hejka, Rafał z Gdańska się kłania.
0: Siema.
2: Red Hotów piosenka, która najbardziej mnie opisuje, myślę, że Under the Bridge, ponieważ kiedyś jak z kumplami zbudowaliśmy tratwę na rzece Narew i oczywiście jak to żeglarze, tam osoby trzeźwej oczywiście nie było, więc nie mieliśmy gdzie nocować, więc spaliśmy pod mostem. Zawinąłem się w brezent, spałem na kartonie i to było najlepszy nocleg w moim życiu.
3: Gdzie takie ja, przy niej ten ja.
4: Wszystko to są wspaniałe historie, ale zwyciężczyni mogła być tylko jedna i jest nią Agata, która napisała nam utwór Can't Stop. Ma nerwową, poszarpaną energię, tekst i flow są chaotyczne, impulsywne. Jako matka, która musi ogarniać wszystko i wszystkich wokół siebie, to tak bym obecnie siebie opisała. No Agata, to jako matka, ty teraz zgarniasz od nas prezent,
0: tak jest.
4: Dwa winyle, Foreigner i Aerosmith i dobrego słuchania.
0: I matka siedzi z tyłu. No i gratulacje, trzymaj się, miłego słuchania, a my odpalamy sobie teraz Toto Afryka.

0: powiem wam tak, no ja to bym nigdy nie zgadła.
1: Oj tam.
0: Jak Tomasz wymyśli zagadkę, to nie ma systemu na to.
2: Tak, no to była dzisiaj odpowiedź na kalambur dźwiękowy System of a Down. Każdy, kto odpowiedział poprawnie, zgarnia stosunkowo udane pożycie na cały wieczór, kto wie, może i na weekend. Także możecie je już teraz odebrać. No a pierwsza osoba, która zadzwoniła do nas z poprawną odpowiedzią, wygrywa również merch Antyradia. No a my dziękujemy.
0: Tomasz Ambrożo-Pertyn.
2: Sandra Hajduk-Popińska.
0: Mówimy wam pa!
2: Buziaczki.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
9: Gwiazdy Rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.

0: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Pyk jest 20, odpalamy Turbo Top, piątkowy wieczór. Dziś po raz 2773, trzeci dzień lipca. I rozpoczął się kolejny meczek na mundialu. Australia kontra Egipcjanie. Zobaczymy, która kapela awansuje do najlepszej szesnastki. Proszę Państwa, a co na Turbo Topie? Dziś dwie nowości, 9 w niebie i 9 w piekle, a więc remisowe rozdanie od losu. Rozpocznie to za chwileczkę kapela, którą już słuchaliście. Patrzy 3 razy w propozycjach. Oprócz tego kręcą się też w Antyradiu z numerem Ziemia, która pije krew, czyli grupa Batna, wjeżdża na Turbo Top jako absolutna nowość.
0: 20.

0: It's a ritual.
1: Ritual, the warning. Witamy ponownie Pancie z Meksyku na Turbo Topie z nowym kawałkiem. Grają już 13 lat. Trzy siostry Villarreal Velez, Daniela, Paulina i Alejandra. I tym razem proponują numer Ritual, który przy okazji jest absolutną nowością numer 2, więc już karty zostały odkryte i teraz będziemy mknąć ku rubieżom Saturna. Pierwszy śnieg, tak nazywa się ta polska kapela, która za chwileczkę zaprezentuje kawałek Wolność to skan. Krótko i na temat, czyli to, co lubimy najbardziej. 3 minutki 16 sekund, 10 minut po 8, Australia, Egipt bez bramek, ale teraz rządzi pierwszy śnieg.
2: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Zone. Ale to jest numer przepotężny. Wolfpack Heading Nowhere i kawałek Wolfpack Heading Nowhere. Dwa razy to zrobiono celowo, żeby wszyscy zapamiętali, jaki to jest zespół i jak nazywa się ten kawałek. No i ten właśnie numer dziś wjeżdża na miejsce 18, dostając jeden obrót w górę. A tymczasem Egipcjanie napoczęli kangury i prowadzą 1-0, 18 minut za nami, a przed nami już pozycja 17 i za chwileczkę zatańczymy. Tańcz, tańcz, a zagra temat rzeka. Tu też króciutko 2,5 minuty niecałe, a dziś zagramy ich po raz 5 i 2 do piekła.
1: 17.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
12: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Nothing But Thieves Evolution, 15 na Turbo Topie. Dziś kolejny spadek, 4 obroty do szatana na kolana. Czy ktoś to powstrzyma? To częste pytanie, jakie zadaję w takich przypadkach, kiedy kapela nie może się dźwignąć, a przecież jeszcze niedawno było tak milutko. Proszę Państwa, jak tam w tym meczyku? Kangury walczą, ale nadal to Egipcjanie prowadzą 1-0. 34 minuty za nami. No nie, teraz raczej nic z tego nie wyjdzie. A nie będzie takie proste. Ale walczą, walczą. A tymczasem Hugo z utworem Horyzont. Dziś po raz drugi cyk, czwóreczka do nieba. I coś czuję, że Hugo pogra na Turbo Topie długo. Zerknijmy na Horyzont. 14.

późna wiosna, światła miasta, trzynastka na turbotopie, cztery obroty w górę, trzeci raz oficjalnie. Australijczycy dalej głową w mur, Egipcjanie prowadzą 1-0, 13 minuty do końca regulaminowego czasu pierwszej połowy, 3 minutki, zobaczymy ile dorzuci sędzia, ale cały czas kangury skaczą, jakby ktoś im nawkładał do torby cegieł. 20:43 na liczniku Turbotopik, przesuwamy się już na miejsce 12, za chwilę zmienimy zupełnie muzyczny klimacik, po raz 9 zagramy kapelę, która już ma ugruntowaną pozycję na muzycznym rynku i co jakiś czas dostarcza nowy numer. Tym razem padło na kawałek Play Your Games, a zaprezentuje to Greta Van Fleet. 12.

0: ogień. Wirefall, I Stand. 11 na Turbo Topie, ależ oni walczą, żeby wskoczyć do pierwszej dyszki. Dziś jeden obrót w górę i zamykają tę drugą dziesiątkę Turbo Topu notowania 2773. Dwie nowości, 9 w niebie, 9 w piekle. Batna ziemia, która pije krew na 20. The Warning, Ritual, 19 to absolutne nowości. A potem Wolfpack, Heading Nowhere. Temat rzeka, Kuba Kubiak, Nothing But Thieves, Hugo, Dziwna Wiosna, Greta Van Fleet i Wirefall. Wspaniały zestaw. Kończy się pierwsza połowa tego meczyku. To zacięte jest to spotkanie, ale Egipcjanie na razie trafili raz i Australijczycy próbują doprowadzić do remisu. Zostało im jeszcze 30 sekund i wszystko może się rozegrać w drugiej odsłonie. A przed nami prosto z czarodziejskiej patery za chwilę odpalimy Zalewskiego, który zaproponuje wam kawałek Tak, Tak, See Ya o godzinie 21.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na

teraz pięknie mnie wyniosło. 21 na liczniku Turbo Topic, notowani 2773. Jest piątek i już trzeci dzień lipca, a dziś się tak schłodziło, że normalnie pomyślałem, że może czas zerknąć do szuflady, czy tam nie grzeją się te rajstopy z listopada, ale pomyślałem, że przejdę to. Przeszedłem w takie piekło, to teraz będę szedł przez arktyczne klimaty. Deep Purple i Diablo na miejscu 10. I tak też zaczynamy Turbo Topic. Druga połowa meczyku Australia kontra Egipt, w którym to Egipcjanie prowadzą 1-0, rozpocznie się niebawem, a my będziemy zmierzać do wielkiego finału Turbo Topu. Czas na Deep Purple i Diablo, dziś 4 do nieba. 10.

0: FX Circle i Starless, dziewiątka na Turbo Topie, dwa razy wyczesali złoto, ale dziś po raz kolejny dwa obroty w dół. I tu też zrobił się problem, spadają. 21.09, gdyby ktoś szukał kolejnego albumiku na swoją meblościankę, na półeczkę, to mam dla was kapitalną propozycję. Wspaniała płytka przede mną, Evanescence, Sanctuary. Taki jest ten album, a to szósty album studyjny tego amerykańskiego zespołu, który został wydany 5 czerwca. turbotop@antyradio.pl, imię i nazwisko i oczywiście dane do wysyłki, żeby było wiadomo, gdzie ma przyjść listonosz i puknąć dwa razy. A teraz wyjeżdża z patery Papa Roach. See you in hell.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Bardzo lubię to nagranie od samego początku. Ono mnie jakoś tak uspokaja wewnętrznie. We might as well be strangers. Wizard, ósemeczka na turbotopie i dziś jeden delikatny obrót w górę. W dobrych nastrojach teraz widzę, Australia się cieszy, bo dopinają swego 1-1 z Egipcjanami. 54. minuta. Nie widziałem tego gola, taki byłem zasłuchany w tym Wizerze, że umknął. O, teraz będzie, a, rzut wolny, czyli co, dorzuci? Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, dorzucił. I z dyni. Piękna bramka. Brawa Australia, 1-1. Zaczynają się emocje od nowa, a do gry wjeżdża Violet Grohl. Back in the cake. Dziś też jeden do nieba. 7.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
0: Po reklamie.
10: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

The Trace of Leaves. Piękny numer, piątka na Turbo Topie dziś. Jeden obrót w dół. 21:33, notowanie 2773. W meczyku 72 minuta, Australia 1, Egipt 1. Tu wszystko wisi na włosku. A przed nami czwórka, propozycja i trzy najlepsze numery. Za chwileczkę odpalimy mongolski klimacik, czyli grupa The Who z utworem Lost Soul. Aż trudno uwierzyć, że oni nie zgarnęli żadnego złota, a byli tak blisko, byli na miejscu drugim. Na przykład wczoraj, dziś dostają dwa obroty do piekła i na tym jaku zaliczają kolejny zjazd. Przed wami The Who.

Świetny numer, Editors, The Rush. Ostatnia propozycja do Turbo Topu i zobaczymy, czy wpadną na listę w przyszłym tygodniu. 21:41, zerknijmy na meczek. Australia 1, Egipt 1, 80. minuta spotkania. Teraz już spotkanie wchodzi w tak zwaną decydującą fazę. My również jesteśmy w decydującej fazie Turbo Topu, bowiem zostały tylko trzy najlepsze numery. Pierwsza dyszka Deep Purple, Perfect Circle, Weezer, Violent Grove, Rolling Stones, Taria oraz The Who. No i teraz trzecie miejsce. Piąty raz w zestawieniu. Trzy obroty w górę. W ogóle się nie ceregielił na Turbo Topie, odkąd się pojawił. Wielki as. Człowiek, który ma na koncie parę dobrych numerów i dorzuca kolejny. Jeżeli nie znacie, to za chwilę poznacie. Marilyn Manson, Exit One. To jest trójka na Turbotopie, a potem będzie dwójka i finał. 3.

Mastodon, Your Ghost Again. Dwójka na Turbo Topie, 9 raz w zestawieniu. Jeden obrót w dół. I skończył na tym, że w reklamówce ma 5 zł. Sztabek, prawdziwy as na Turbo Topie. 21.50, ostatni meldunek z meczyku. 90 sekund do końca regulaminowego czasu. Australia kontra Egipt jest 1-1. A jeszcze dziś, proszę Państwa, o godzinie... patrzę... o północy. Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Jak ktoś nie będzie mógł przystąć, to 3.30. Kolumbia kontra Ghana. Przed nami Jack White i Dollar Bill, który dziś zgarnia pierwszą stawkę złota. I to Jack White rządzi w antyradiu. O 22.00 do gry wjeżdża Leszek Gnoiński. Dziś w Rokolekcjach weźmie ten chłodny wieczór na warsztat zimną falę. A teraz Jack White, see ya, do usłyszenia. 1.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, nazywam się Leszek Gnoiński i zapraszam na kolejne rokolekcje. To już piąty sezon moich nauczań o dziejach rokowej Polski i dopiero w tym sezonie postanowiłem Wam opowiedzieć o zimnej fali, czyli Cold Wave. Dziś będę Wam grał i opowiadał o zimnej fali i tej z lat 80. zeszłego wieku, jak i współczesnej, bo powstało przynajmniej kilkanaście ciekawych zespołów, które właśnie zimną falę obrały sobie jako medium do wypowiedzi artystycznej. Wśród starszej gwardii usłyszycie wspomnienia m.in. Piotra Mizernego Liszcza z 1984 czy Artura Hajdasza z MIP i Made in Poland. Z nowej wybrałem Tima Curtisa, frontmana i autora tekstów gnieźnieńskiej grupy Père Lachaise. Pojawi się też Robert Jarosz, badacz kultury, którego ciekawe analizy mogliście też usłyszeć w innych audycjach rokolekcyjnych. A wśród piosenek uzupełniających program, tych ze świata, też usłyszycie protoplastów i najciekawszych przedstawicieli zimnej fali. Audycję rozpocząłem od utworu bydgoskiego zespołu Varieté, jednego z najważniejszych i najciekawszych przedstawicieli Cold Wave lat 80. Tam właśnie rozkwitł talent Grzegorza Kaźmierczaka, jednego z najważniejszych poetów tamtego pokolenia. Dziś Varieté niewiele ma wspólnego z zimną falą, choć muzyka zespołu wciąż ma w sobie dużo smutku i zadumy. Varieté zawsze poszerzało swoje brzmienia i dziś poszło bardziej w stronę jazzującej nowej fali, wypracowując swój własny styl. Grupa wciąż nagrywa świetne płyty, jak choćby Sieć Indry z roku 2025, która pojawiła się w podsumowaniach najlepszych albumów tamtego roku. Tak jest z każdą nową płytą Varieté. Zresztą rok 2025 był dla zespołu niezwykle udany. Oprócz bardzo dobrze przyjętej płyty z premierowym materiałem, o której wspominałem przed chwilką, ukazały się jeszcze album z remiksami i wyjątkowa reedycja albumu Koncert Teatr 100. Album ukazał się w 1995 roku, ale wtedy pojawiły się tylko obszerne fragmenty koncertu, skrojone do potrzeb jednego kompaktu. Dopiero teraz ukazała się pełna rejestracja występu i stąd właśnie ta wyjątkowość tego wydawnictwa. Ważny to był koncert, bo pokazujący krótki okres współpracy Varieté ze słynnym saksofonistą Mikołajem Trzaską, wówczas jednym z najważniejszych muzyków jazzowych. Ważny też dla mnie, bo we wkładce znajduje się mój tekst opisujący trudną historię organizacji koncertu i powstania tej niezwykłej płyty. Zresztą wielu z artystów związanych z zimną falą w latach 80. potraktowało ją jako trampolinę do rozwijania swojej twórczości. Tak jest z 1984, ale też z Robertem Gawlińskim, który po Madame grał w wielu zespołach, m.in. Opera, a potem założył Wilki i miał też za sobą bardzo udaną karierę solową, czy Made in Poland. Artur Hajdasz, który był jednym z liderów Made in Poland, stworzył kilka lat temu zespół MIP, co jest skrótem od Make Impossible Possible. W 2025 roku wydał bardzo dobrą płytę Passing By. To z niej pochodzi ten numer.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: A skąd w ogóle wzięła się zimna fala? Spojrzałem do Wikipedii i tam tak napisano. Jeden z nurtów muzyki postpunkowej wywodzący się ze stylistyki nowej fali. I to by się zgadzało, ale tylko w części, bo moim skromnym zdaniem Cold Wave jest jednym z nurtów postpunkowych, bo postpunk jest bardzo rozległym terminem i jest w nim miejsce na bardzo wiele nurtów. A co o tym sądzi Robert Jarosz? To badacz kultury, współtwórca płyt z archiwalnymi nagraniami Sikiery, Made in Poland, Desertera, Tiltu i wielu innych. Razem stworzyliśmy scenariusz wystawy stałej Spichlerza Polskiego Oka w Jarocinie.
2: W krajach Beneluxu, Francji ten termin był bardzo używany. Wyszła na przykład belgijska taka wspaniała składanka o tej nazwie, Cold Wave. Czasem Cold Wave używane był przez brytyjskich dziennikarzy i dziennikarki. W Stanach w ogóle takiego terminu w drugiej połowie lat 70. i w 80. Raczej nie było. U nas wzięło się to, jakby patrząc linearnie, od 82 roku. To znaczy, już pomijam ten stan wojenny, ale zaczęły dopływać wtedy nagrania Joy Division, które były puszczane w prime time, jak to się mówi, czyli w godzinach największej słuchalności w polskim radiu, w programie trzecim, na przykład płyta Closer, pamiętam, była puszczona, Bauhaus, wszystkie te grupy z Cure'ami oczywiście na czele. Było to grane, oczywiście nie przez zbyt wiele osób, żeby było jasne, to nie była sytuacja masowa, ale wystarczyło, jak wiesz, puszczono to w radiu, Marek Wiernik o 20 puścił, czy puścił później, chwilę później Przemek Mroczek, czy radiowy idol pokoleń Tomek Beksiński.
1: Tak, pamiętam te audycje Marka Wiernika czy Tomka Beksińskiego. To one spowodowały duże zainteresowanie Joy Division, The Cure czy Bauhaus. Beksiński czytał swoje tłumaczenia niezwykłych tekstów Jana Curtisa. Przyczyniły się do tego także płyty winylowe, bo przecież Tone Press wydał oba longplaye Joy Division, a także singiel z Love Will Tear Us Apart. A w Jarocinie jedną z najbardziej malowniczych grup byli fani i fanki The Cure w charakterystycznych fryzurach stylizowanych na fryz Roberta Smitha. Pamiętam nawet jeden z dni festiwalu w 1985 roku, kiedy na scenie wystąpili Varieté, Made in Poland i Madame. Każdy z koncertów był znakomity. W Madame śpiewał Robert Gawliński, a na gitarze grał nieżyjący już Robert Sadowski. Madame zostawił po sobie kilka nagrań, które ukazały się na kompilacjach i singlach, a także płytę koncert, która ukazała się dopiero w latach 90., a dziś jest rarytasem osiągającym ogromne ceny na portalach aukcyjnych. Przed Wami jeden ze sztandarowych numerów Madame.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: lekcje w Antyradiu.
1: Czym była zimna fala dla muzyków z tamtych czasów? I czy w ogóle zgadzali się z takim określeniem? Spytałem o to Mizernego z 1984.
2: Nie rozumiem tego pojęcia trochę, dlatego że ja go w ogóle nie wymyśliłem. Nawet o zespołach Joy Division się nie mówiła zimna fala, którzy byli jakby protoplastami tego kierunku, prawda? Jak już zaczęli to wszyscy nazywać w ten sposób, to sobie pomyślałem, no to dobrze, no wszystko potrzebuje jakiegoś imienia, nie? No, nawet żeby dziennikarze właśnie mogli jakoś... Ale to jest ewidentna bzdura w ogóle jakaś. No. No, na samym początku tylko się inspirowaliśmy wszyscy tam Cure'ami, Joy Division. I to były inspiracje młodzieńcze, więc myśmy stworzyli pewną taką jakby subgrupę wtedy, te wszystkie zespoły, nie? Zaczęło się od chyba z Varieté, później Made in Poland, później się pojawił ten drugi rzut, czyli my. I właściwie na tym drugim rzucie się skończyło, bo to dalej co jest, to już było takie fanowskie granie tego. Mam wrażenie, że te zespoły grają, owszem, fajnie to robią, ale nie czują tego, nie rozumieją tego, co myśmy czuli w tamtym czasie. Czułem przede wszystkim to, że jestem zamknięty w potężnym więzieniu. No i tyle, no i że nie mam żadnej szansy, jestem zniewolony przez komunizm, dookoła są ubecy, trzeba na nich uważać, trzeba uważać na każde słowo, które się wypowiada. Rzeszów był trudnym miastem, Rzeszów był komunistyczny, strasznie ubecki na potęgę, to co się działo w Rzeszowie, słuchaj, to mordowano ludzi, ja mieszkałem, wynajmowałem, słuchaj, mieszkanie w domu, w którym było NKWD. No to tam piwnice do tej pory są z wziernikami. Co robili Rosjanie na przykład? Oni kałmuchy mieli taką subkulturę, słuchaj, tworzyli tam, że oni palili koty żywcem, mieli swoją taką czarną magię i obrzędę, a później mordowali pod zamkiem ludzi. Wymordowali ich tutaj sporo, to nawet w IPN-ie rzeszowskim to nie jest żadna tajemnica. Więc jak żyłeś w takim mieście, słuchaj, i wychodziłeś na przykład w Rzeszowie na ulicę, to była szarość, popiel. Z każdej strony czułeś zagrożenie, wiesz, bo to jest małe miasto i nie wiedziałeś, kto jest kłamcą, kto nie i tak dalej.
1: Podejście Mizernego może dziwić, ale wydaje się, że artyści nie do końca lubią być klasyfikowani. I niech tak zostanie. Szczególnie, że 1984 podążył później swoją drogą, choć moim skromnym zdaniem wciąż jest bliskie tej estetyce. Zadałem to samo pytanie przedstawicielowi młodego pokolenia, czyli Timowi Curtisowi z gnieźnieńskiej formacji Père Lachaise.
3: W świecie, który jest tak przebodźcowany jak dzisiaj, gdzie tak naprawdę kolory, dźwięki pojawiają się na każdym możliwym momencie, w każdym możliwym miejscu, zimna fala postpunk ściąga mnie do siebie tym, że jest w pewnym sensie minimalistyczny i jednocześnie surowy, co pozwala mi dotykać takich tematów, które mogą w tym elemencie wybrzmieć. Jak mówię takich tematów, żeby nie zostać na takim poziomie ogólności, to myślę sobie o kryzysie chociażby zdrowia psychicznego, kryzysie klimatycznym, tego co tak naprawdę mnie i innych moich znajomych młodszych w moim wieku na ten moment trapi, dotyka i chyba to właśnie widzę, jeżeli chodzi o moc tego post-punku, tej zimnej fali, że to jest ten gatunek, w którym my możemy te lęki, zmartwienia, niepewności, ale też nadzieje jakoś krystalizować, być może czasem w pewnym sensie buforować, mierzyć się z nimi w no, nadal jednak bezpiecznej, bo twórczej formie, niezależnie czy od strony pisarza, muzyka, czy od strony słuchacza w zaciszu domowym, czy sali koncertowej.
1: O przekazie związanym z zimną falą i jeszcze za chwilę. A przed wami 1984 ze swojej debiutanckiej płyty Specjalny rodzaj kontrastu, która ukazała się jako czwarte wydawnictwo w dyskografii. Niestety zespół miał pecha, bo oryginalne taśmy z tej płyty zaginęły. Dopiero po kilkunastu latach udało się je odtworzyć z kopii i wydać płytę z nagranymi wówczas utworami. To wyjątkowy album i wielka szkoda, że nie ukazał się w swoim czasie, bo był jednym z największych wydarzeń artystycznych końca lat 80.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Wspominałem o przekazie tekstów zimnofalowych. Robert Jarosz świetnie to zanalizował.
2: Zimna fala to była świetna formacja, pewna wręcz formacja ideowa, która wcale nie wykuła się na falach eteru, tylko na scenach koncertowych, głównie ze wskazaniem festiwalu w Jarocinie. Walter Horstowski, dyrektor artystyczny festiwalu, dostrzegł pewną sytuację taką, że pojawiło się zupełnie nowe pokolenie w stosunku do Manamu Lombardu Republiki, młodsze pokolenie, które operuje innym słownictwem i zdecydowanie innymi dźwiękami. To, co grało Made in Poland, Madame 1984, no nikt takich dźwięków wcześniej w Polsce nie grał. Wiadomo było, że tych zespołów było znacznie więcej w Polsce. No i ta formuła, którą zaproponowali, czyli jeśli powiedzmy teksty Kory Jackowskiej, Grzegorza Ciechowskiego czy Lecha Janerki uznajemy po latach za mistrzowskie, to Made in Poland ma tam 1984, Varieté, genialna poetycka formacja. To była zmiana języka. Bardzo precyzyjne słownictwo. Z jednej strony no taki Grzegorz Kaźmierczak, fantastyczny poeta i wokalista, do szyny przytulę głowę. Tramwaje na wietrze, pod powierzchnią gra cygańska muzyka. Iwo Partizan przecież z Mogilna, która niestety bardzo krótko też istniała, bardzo interesująca formacja. IDFX, nie stricte Coldwave zespół, ale przecież też wiele mający wspólnego. No i inne. To wszystko miało szansę zaistnieć w takiej skali i wpłynąć, ponieważ Jarocin jako festiwal był w 1984-1985 roku imprezą ogromną, kilkanaście tysięcy widzów, widzek, jednocześnie z bardzo dużym oddziaływaniem medialnym, w sensie, że wszyscy tam jeździli. Były, okej, pomijamy, że jakieś niemądre reportaże telewizyjne czy radiowe, ale jednak z prasy wynikało wtedy, że to jest znaczne zjawisko i te zespoły były dostrzeżone przez publiczność. Prawdopodobnie dotykały tego, co dla publiczności było wtedy ważne. Okej, poezja poezją, ale to były zespoły walczące i Walter Chełstowski odbierał ich jako takich sprzymierzeńców swoich w próbie pewnej zmiany i w walce w takiej trochę antykomunistycznej walce. To po prostu były jego zespoły walczące. On to tak traktował.
1: Do dziś teksty Made in Poland, 1984, Varieté, Madame Siekiery, którą też można przecież zaliczyć do tego nurtu, ale tak

0: że Fortu PS czy zespołu wymienionych przez Roberta, jak Iwo Partizan i Idee Fixe, robią ogromne wrażenie. Piotrek Pawłowski pisał teksty i grał na gitarze basowej w Made in Poland.
1: Ja myślę, że te teksty powstawały właśnie nie głównie z wrażliwości i z potrzeby serca. Przynajmniej w naszym zespole nigdy nie było takiej sytuacji, że trzeba było napisać tekst o buncie. Pisaliśmy o tym, co naprawdę nas bolało.
0: Oni mówili naszym językiem, pokazywali nasze problemy. Byli w naszym wieku, dlatego te zespoły stały się również głosem mojego pokolenia. Przypominam, że słuchacie rokolekcji, na których dziś opowiadam o zimnej fali. W drugiej godzinie przypomnę legendarny festiwal w Jarocinie i pokażę obecny stan sceny zimnofalowej w Polsce. A wśród moich rozmówców usłyszycie Artura Hajdasza, Roberta Gawlińskiego i ponownie Tima Curtisa, Piotra Pawłowskiego i Mizernego. Do kolejnych opowieści wrócimy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed wami Made in Poland w jednej ze swoich sztandarowych kompozycji z tamtych lat.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o zimnej fali. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Piotra Mizernego Liszcza z 1984, Tima Curtisa z Père Lachaise, Piotra Pawłowskiego z Made in Poland, ale także Roberta Jarosza, badacza kultury. Wspomnieliśmy też z Robertem festiwale w Jarocinie z połowy dekady lat 80., kiedy pojawiły się te wszystkie niezwykłe zespoły. A jak docierało się wówczas do takiej muzyki? O programach radiowych wspominaliśmy już w pierwszej godzinie. A jak było z płytami? Byliśmy wszak za żelazną kurtyną. Artur Hajdasz był jednym z pierwszych, których zafascynowała zimna fala.
2: Jak szukało się jakiejś muzyki, to zawsze ktoś wiedział jeszcze jedno zdanie więcej. Na przykład jak szukałeś jakiegoś Cure, to ktoś jeszcze powiedział jakieś inne zdanie, jakieś inne, że ma coś więcej. I tak to rosło, wiesz. To takie były koleżeńskie, jakieś takie bardziej towarzyskie układy, bardziej takie przemycało się muzyka taka, no każda, ale mogłeś jakby wziąć tą, co cię interesowało.
1: Każdy z tych zespołów różnił się od siebie. Miał inny pomysł artystyczny. Robert Gawliński stał na czele zespołu Madame.
3: Usłyszałem właśnie Made in Poland, usłyszałem Varieté, usłyszałem Siekiery, usłyszałem Rendezvous, usłyszałem zespół New, który był też bardzo ciekawy moim zdaniem. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, czy Fort B jest wspaniały również, zdaliśmy sobie z tego sprawę, że jakie to jest wszystko różnorodne, to wszystko można było zamknąć w worku, prawda, jakiś post-punk czy nowa fala, prawda, czy cold wave, no ale porównanie właśnie, nie wiem, Fortu B do Made in Poland, to były tak kompletnie różna muza, czy nas na przykład w porównaniu do Rendezvous, czy do innych zespołów. Pamiętam, towarzyszyły nam totalne uniesienia właśnie twórcze i takie artystyczne, że w ogóle wow, jak oni zagrali.
1: A jak Artur Hajdasz wspomina tamte czasy?
2: Tamten czas wspaniale wspominam, to miałem szczęście, że tam byłem wtedy i no przepiękny czas, właśnie duża wrażliwość, ludzie tacy tego typu przychodzili też właśnie, że wiesz, nie było przypadkowych.
1: Gawliński wspominał o różnorodności. Pojawiały się też przyjaźnie. Z kim przyjaźnił się Mizerny?
4: Troszeczkę żeśmy się trzymali. Tak, spotykaliśmy się, ale wyobraź sobie, że ja nigdy nie porozmawiałem z Grzesiem Kaźmierczakiem na przykład osobiście. Przeprowadziliśmy rozmowy. Ja się zakolegowałem za to z Robertem Gawlińskim. Nie? No, nawet zaprzyjaźniłem, w tej chwili mogę powiedzieć, zakolegowałem. Mi się bardzo podobało, jak Robert śpiewał Madame. I w ogóle ja Madame uważam za najbardziej odkrywczy z tych wszystkich zespołów. Nie mówiąc o tym, że Robert grał świetne gitary, prawda? Robert wyśpiewał bardzo piękne melodie. Tego mu nie można odebrać. Był świetnym wokalistą.
1: Znajomość obu muzyków trwa do dziś. Na płycie Światło i Mrok zespołu Wilki znalazła się nawet piosenka, pieśń Wieloryba, do której tekst napisał Mizerny. A przed wami jeden z najciekawszych zespołów współczesnych, nawiązujących do zimnej fali, choć może troszkę w ironicznym kontekście, czyli zespół Nagrobki.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: W pierwszej godzinie jedną z wypowiadających się osób był Tim Curtis, czyli Tymoteusz Mikołajczyk, wokalista i autor tekstów gnieźnieńskiego zespołu Père Lachaise, jednego z najciekawszych polskich zespołów zimnofalowych obecnie. Już sam pseudonim wskazuje na fascynację nieżyjącym wokalistą Joy Division. Co ujęło Tima w Janie?
2: W czasach wczesnonastoletnich, kiedy miałem 16-17 lat, Ian Curtis był tą postacią, na którą patrzyłem z szeroko otwartymi oczami. Dla mnie na tamtym etapie był muzycznym rewolucjonistą, ale też z całym jego wizerunkiem i myślę o takim całym sposobie bycia pokazywał coś, w co ja chciałem wierzyć. Od zawsze, od kiedy pamiętam, jest we mnie jakiś rodzaj buntu i niezgody na zastany stan rzeczy. Ian Curtis, który chodził w kurtce z przekreślonym hejt. Ja nie wiem, jak to brzmiało w tamtych czasach, to znaczy jak to wybrzmiewało w tamtych czasach, ale dla mnie to po prostu było mocne od samego początku i tym pseudonimem rzeczywiście chciałem oddać pewien hołd, pewnego rodzaju nawiązanie, bo czuję, że Ian Curtis i muzyka zarówno Joy Division, czy później już nie jeżeli chodzi o Iana, ale New Order wpłynęła na całe patrzenie, na moje pisanie tekstów, na to jak widzę muzykę i sztukę. Dla mnie to było przede wszystkim postawienie na swoje uczucia w żaden sposób niezamaskowane. Przynajmniej tak to odbieram teraz z perspektywy czasu. Pewnie to byłoby pytanie do samego Iana na tamten moment, ale to, że on wchodził na scenę, ruszał się w sposób, no, co najmniej specyficzny, to, że był całym sobą, oddany, mówił o swoich emocjach i nie tylko o nich mówił w taki sposób, nazwę to spłycę popowy, czyli na takim poziomie uczuć, które są najbardziej przy człowieku, najbardziej takie łatwe, od których nie chce się odcinać, nie chce dysocjować, tylko mówił o takich wewnętrznych rozterkach, ale w taki sposób, że na salach koncertowych śpiewali to wszyscy fani.
1: Wszystko wokół wreszcie płonie. Debiutancka płyta Père Lachaise to jeden z najciekawszych albumów 2025 roku. Warto posłuchać tej płyty, aby wiedzieć, co mają do powiedzenia młodzi ludzie, co ich dręczy i denerwuje. Walter Chełstowski powiedział mi kiedyś, że jeśli antropolodzy za kilka pokoleń będą chcieli dowiedzieć się, co myśleli młodzi Polacy w latach 80. XX wieku, sięgną do tekstów zespołu z Jarocina. Obecne młode pokolenie też ma swoją wypowiedź. Père Lachaise jest jedną z nich. Muzycy sięgają też do doświadczeń swoich starszych kolegów.
2: Jeżeli chodzi o odniesienia i te inspiracje muzyczne, to zdecydowanie odniesienia do Siekiery, czy czasem muzyczne odniesienia do Klausa Mittwocha są celowe, chociaż co ciekawe, nie każdy z członków zespołu przed rozpoczęciem zespołu słuchał tego typu muzyki. Tak naprawdę najbardziej zagłębiony byłem ja i Mikołaj, który jest perkusistą, który tak naprawdę jest w ogóle założycielem tego zespołu i inicjatorem powstania. Natomiast dzisiaj rzeczywiście staramy się sięgać. Ja szczerze mówiąc lubię trochę z tego podwórka rapowego przeniosę to określenie follow-upy, czyli właśnie te nawiązania w sztuce, więc staram się używać tego trochę tak, jakbym używał sampli muzycznych, jeżeli piszę teksty. I myślę sobie, że to pozwala gdzieś połączyć to doświadczenie słuchacza i też pozwala się osadzić, trochę zobaczyć, gdzie jestem w ogóle i wtedy to jest ten moment, w którym czuję, że robimy coś swojego, ale dajemy taką możliwość dla tych osób, które znają muzykę, Siekiery chociażby, do takiego rozejrzenia się, okej, dobra, widzę coś znajomego, mogę czuć się tutaj dobrze, bezpiecznie, czy dokładnie tak, jak chcę się czuć.
1: Père Lachaise jest takie, jak lubię. Pokazuje swoje inspiracje, ale tworzy swój własny, współczesny przekaz i język. Te odniesienia, o których mówił Tymoteusz, słychać w muzyce zespołu. To też świetne połączenie zimnej fali z rapem i brzmieniem instrumentów klawiszowych przywodzących na myśl przełom lat 60. i 70. Przed wami Père Lachaise w jednym ze swoich sztandarowych numerów, których właśnie odwołuje się do dawnych czasów. Myślę, że domyślicie się do kogo.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Wiele osób zarzucało polskim zespołom zimnofalowym z lat 80., że za bardzo były pod wpływem swoich brytyjskich kolegów. Nic bardziej błędnego. Każdy mówił swoim indywidualnym językiem. Piotrek Pawłowski z Made in Poland potwierdza to.
2: Być może zabrzmi to dziwnie, ale na przykład spotkałbym kiedyś paru Anglików, którzy są znacznie ode mnie młodsi. Oni już dzięki internetowi mieli szansę poznać nagrania zespołu Made in Poland z lat 80. i zdziwiło ich to, że jest to muzyka zupełnie inna niż to, co im się wydawało jakby oczywiste. Wiadomo, że to tak naprawdę Wielka Brytania była ojczyzną tej muzyki. My tutaj niby byliśmy skazani na rolę epigonów, ale tak naprawdę ani my nie byliśmy ich epigonami i też, co ciekawe, ci współcześnie słuchający tej muzyki Anglicy wcale tak nie uważają. Uważają, że my poszliśmy o wiele dalej niż poszli tamci twórcy z ich kraju. Być może jest też jakaś bariera językowa, która nie pozwala im zrozumieć, chociaż tłumaczenia tych tekstów są, że są dostępne, ale też inny był klimat Wielkiej Brytanii w latach 80. i inny był klimat Polski. Myśmy jednak starali się śpiewać o tym, co tu i teraz. Byliśmy zupełnie inne problemy. Natomiast tym Anglikom współczesnym cały czas wydaje się, że myśmy muzycznie poszli w to głębiej. I coś w tym pewnie jest.
1: I coś w tym jest. Pamiętam, gdy kręciłem film Beats of Freedom i zaprosiłem do tego filmu Chrisa Salewicza, jednego z najważniejszych dziennikarzy muzycznych Wielkiej Brytanii, który zaczynał od pisania w połowie lat 70. o punku. Gdy opowiedzieliśmy mu o historii polskiego punka, popatrzył i powiedział, że polski punk był prawdziwszy niż ten angielski. Bo angielscy punkowcy walczyli z rodzicami, a polscy walczyli z systemem. Wcale się nie dziwię tej wypowiedzi Piotra i tym spostrzeżeniom Anglików. A co o obecnej sytuacji zimnej fali w Polsce sądzi Tim Curtis?
3: Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o inne zespoły postpunkowe w Polsce, to chyba uczciwie byłoby powiedzieć, że bardziej się kojarzymy i to jest takie najbliższe określenie. Natomiast dla mnie jest ważne to, żeby ludzi, którzy inspiruje to samo, którzy jarają się podobną muzyką, łączyć, więc taki jest też mój plan. Chciałbym rzeczywiście zobaczyć, poznać się, mieć taką możliwość porozmawiać, wymienić się doświadczeniem z tymi zespołami. Chyba najbliżej, jeżeli chodzi o ten taki zimny powiew nowy, to można powiedzieć, że jesteśmy z zespołem Mimikiu, z którym gramy między innymi koncerty czasami. A tak, jeżeli chodzi o to, to mamy kilka zaprzyjaźnionych zespołów, ale nie aż tak w tym konkretnym gatunku. Może też blisko gdzieś, chociaż bardziej oniryczne brzmienia, poznański zespół Lulu Suicide. Natomiast zdecydowanie obserwujemy ich Hutę Plastiku i ostatnią klatkę z Poznania. Powaby to też jak najbardziej ten projekt gdzieś jest nam blisko. Czasem Szymon Norkowski, młody wokalista z Poznania, też uderza w ten klimat zimnej fali. Chociaż ja też uważam, że w związku z tym nastawieniem na treść jesteśmy też blisko zespołów, które niekoniecznie brzmieniowo są tak bardzo, ale treściowo podążają w podobnym kierunku, tak jak na przykład dużo bardziej alternatywny białostocki zespół Lavenders, czy wrocławską Kafę Traumę, którą mieliśmy okazję się poznać podczas festiwalu Jarocin.
1: Działa sporo zespołów, które odwołują się do zimnej fali. Perlasze jest jednym z najważniejszych. Nagrobki już zagrałem, a jednym z ciekawszych jest Huta Plastiku z Warszawy.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Dziś rokolekcję poświęciłem zimnej fali, jej historii i teraźniejszości. Jak wam się podoba zimna fala? Czy przekonałem tych nieprzekonanych? Ja bardzo ją lubię i zawsze miałem słabość do brzmień gitary basowej, często nastrojonej wyżej, a także do dekadenckich tekstów i do smutku, który wychodził z każdego nagrania. Mam nadzieję, że choć trochę pokazałem wam historię tego nurtu i sięgniecie po nagrania. Szczególnie, że wielu muzyków wciąż nagrywa bardzo ciekawe płyty. Varieté wciąż jest w formie i choć ich muzyka zmieniła się przez lata, to wciąż słucha się kolejnych płyt i wierszy Grześka Kaźmierczaka z wypiekami na twarzy. 1984 też świetnie sobie radzi. W ostatnich latach nagrała wyśmienite płyty Piękny Świat i Projekt Label. W 2025 roku ukazał się album 10x7, a wcześniej nagranie koncertowe. Dobra jest też debiutancka płyta MIP, Pass and By. Natomiast Piotrek Pawłowski sprawdza się w zespole Dance Like Dynamite, której też słychać nutkę zimnofalową. Kiedyś zespoły reprezentujące ten nurt były grupami walczącymi. Dziś to się nie zmieniło. Współczesna zimna fala to też muzyka walcząca. Pokazuje to Père Lachaise czy Hutę Plastiku, które dziś wam grałem. Ale także inne zespoły, a jest ich trochę. Wystarczy wymienić Wieże Fabryk, Lunatycy Martwej Dyskoteki, Mimikiu, Powaby, Farbowane Koty, Ukryte Zalety Systemu, czy choćby Waluś Kraksa Kryzys, który sięga do zimnej fali, choćby w niektórych piosenkach, szczególnie z debiutanckiej płyty. Swoją zimnofalową strukturę mają też utwory krakowskich świetlików. Zresztą zespół wywodzi się z grupy Trupa Wertera Utrata, zauroczoną Joy Division, a Marcin Świetlicki jest fanem zimnej fali. Dlatego na koniec postanowiłem sięgnąć po jeden z numerów moich kolegów z Krakowa. Tu Pogo, z debiutanckiego albumu Ogród Koncentracyjny z roku 1995, która niedawno została wznowiona na płycie winylowej. I to by było dziś na tyle. Rokolekcję przygotował dla was i poprowadził Leszek Gnoliński, który z Antyradiem gra wam najlepszego roka w Polsce i na świecie. Rokolekcyjne, antyradiowe i zimnofalowe do usłyszenia. Przed wami świetliki.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

ja to sobie tańczę. Siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami.

0: mostu pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.